Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Reklama. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
8: Gustaw Nowak, zapraszam na Bielany, a dokładniej do Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Odnowa. Kto nie ma wspomnień z tym miejscem? Wspaniałe koncerty, wyjątkowe seanse, głośne spektakle i ciekawe wystawy. Do tego spotkania, te bardziej i mniej formalne, czy szaleńcze próby zdobycia autografu swojej idolki lub idola. Wszystko to było, wszystko to jest i wszystko to będzie, bo Odnowa wchodzi w nowy sezon. Zapraszam, podsumujmy sobie zmiany, które zaszły w tym legendarnym klubie w ostatnich miesiącach, ale też rzućmy okiem w przyszłość, bo zmiany malują się na horyzoncie. O wszystkim powiedziano na konferencji prasowej, którą wygodnie dla Was streszczę, a zaczniemy od prorektorki do spraw promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym doktor habilitowanej Joanny Kucharzewskiej. Jak mówi pani profesor, w Odnowie czas nie staje w miejscu, a klub idzie z duchem czasu, również w rzeczywistości wirtualnej.
9: Ostatni sezon postawiliśmy przede wszystkim na tą dobrą komunikację i bez dobrej strony internetowej komunikacja by się nie udała. A zatem zmieniliśmy stronę internetową, ona jest bardziej nowoczesna, intuicyjna, przewidywalna. Poniekąd ta strona internetowa wymusiła na nas także zbudowanie nowego systemu sprzedaży biletów i to też się zadziało w ostatnim sezonie. Jeśli Państwo, a wierzę, że tak było, uczestniczyliście w różnych imprezach, które toczyły się w ostatnim czasie, to wchodząc do Odnowy, zauważyliście, że na elewacji znajdują się monitory, ekrany, na których komunikujemy to, co właśnie się w Odnowie wydarzy. To jest nowy sposób komunikacji, to znaczy rezygnujemy z plakatów papierowych na rzecz tych ekranów świetlnych. One są dla nas ważne, jako dla społeczności akademickiej, dlatego że możemy te informacje przeplatać też informacjami o życiu uniwersytetu. Możemy mówić o rozpoczęciu roku akademickiego, o święcie uczelni. Czy tak jak było w 2025 roku, wyświetlaliśmy filmy rocznicowe, takie wspomnieniowe o naszej tradycji i o tym, jak się ten nasz uniwersytet budował. Żeby dopełnić tych informacji o komunikowaniu, oczywiście w dzisiejszych czasach najważniejsze są media społecznościowe. Wykorzystujemy wszystkie kanały mediów społecznościowych, pokazujemy tam rolki, filmiki, które zapowiadają te wydarzenia, które mają się odbyć w Odnowie, a także są obszerne relacje z tego, co już się odbyło, zwłaszcza fotorelacje bardzo, bardzo udane, które pokazują atmosferę, jaka była podczas określonych wydarzeń. Żeby móc realizować te filmiki, stworzyliśmy profesjonalne, mini studio nagraniowe. Stali bywalcy Odnowy wiedzą, że przy tej starej, dużej sali u góry, na takiej antresoli, znajduje się pomieszczenie, które właśnie zostało dostosowane do nagrywania, do możliwości nagrywania takich filmów. To jest pomieszczenie, które otrzymało także nową aranżację, jest odpowiednie oświetlenie, nagłośnienie i tam artyści mogą opowiadać o tym, co zobaczymy w Odnowie, albo można przeprowadzać wywiady. To dla nas też bardzo ważne miejsce.
8: Zakupów w Odnowie było więcej, a pojawiły się między innymi nowe kamery, kontynuuje prorektor Joanna Kucharzewska.
9: Monitoring, który został założony na elewacji budynku, to w kontekście dbałości o bezpieczeństwo naszych uczestników. To także zakup nowego oświetlenia, między innymi do tej sali widowiskowej. To nie jest jeszcze proces ukończony. Będziemy go kontynuować. Nie byliśmy w stanie też zakupić wszystkiego od razu, ale ten proces będzie na pewno trwał. I jeszcze jedna rzecz, to co mi leżało bardzo na sercu, aby też poprawić komfort pracy naszych pracowników, więc wprowadziliśmy klimatyzację do pomieszczeń biurowych, małych, niewielkich pomieszczeń, w których naprawdę ciężko się pracowało, więc te klimatyzatory się pojawiły. I nie wiem, czy Państwo też wiecie, że w Odnowie znajduje się niewielkie patio. Na to patio spoglądali pracownicy ze swoich biur. Do tej pory była to taka przestrzeń zaniedbana, trochę zapomniana, ale też ją jakby otwieramy na nowo i będą mogli pracownicy ze swoich okien spoglądać na to patio, ale docelowo chcielibyśmy je także otworzyć dla użytkowników. Koniecznie musimy kupić nowe kotary teatralne, bramki antypaniczne, to oczywiście w dbałości znowu o naszych użytkowników, zwłaszcza dużych, masowych koncertów. Też myślimy o nowej aranżacji. Krótko mówiąc, wszystko się toczy, myślę, w dobrym kierunku. Inwestujemy, zmieniamy tę przestrzeń. To ma być Odnowa jako miejsce nowoczesne, dostosowane do współczesnego odbiorcy.
8: Za chwilę przejdziemy do tego, co przed nami. Póki co kontynuujmy część podsumowującą, a głos oddam dyrektorowi Odnowy, Roman Tondel.
10: Bazując na takich podsumowaniach z roku 2024 i 2025, widać, że staraliśmy się przez te 12 miesięcy ubiegłego roku, no teraz za kilka miesięcy będziemy musieli podsumować rok 2026 i wszystko wskazuje na to, że będzie to rok jeszcze bardziej bogaty, jeżeli chodzi o te finalne wyniki, niż rok 2025. Zanotowaliśmy zarówno wzrost wydarzeń, jak i wzrost liczby uczestników wydarzeń, które odbywały się w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Odnowa. Oczywiście jest wiele powodów tego, dlaczego tak się działo. No, jednym z nich jest to, że staraliśmy się jak najwięcej wydarzeń umieścić w naszym programie, często korzystając z obu scen, niejednokrotnie próbując jakoś łączyć kilka wydarzeń w tym samym czasie, na ile było to możliwe, szczególnie ze względów akustycznych. Ale także trafiło nam się wiele wydarzeń, które cieszyły się bardzo dużą popularnością, w tym chociażby spektakl Jesus Christ Superstar, który oczywiście także podniósł te wyniki frekwencyjne w minionym roku. No i w związku z tą popularnością tego wydarzenia, to nadal nie jest koniec tej współpracy z Teatrem Muzycznym. Ale to tylko taki krótki rzut. Wiadomo, że statystyka nie oddaje zawsze tego wszystkiego, co dzieje się w takim miejscu. Natomiast ten sezon, który za nami, te minione 12 miesięcy, myślę, że możemy uznać za bardzo udane. A co w tym roku?
8: Pora pomówić o zmianach, które malują się na horyzoncie, a te za kilka miesięcy zobaczy każdy wchodzący do Odnowy, zarówno uczestnicy wydarzeń, jak i artyści, bo zmieni się i hol wejściowy, i garderoby.
10: Współpracujemy z firmą, która przygotowała dla nas serię projektów modernizacji zarówno holu i wejścia do obiektu, jak też i części garderób. Bo to jest taki element, do którego Państwo rzadko zaglądacie, ale który no jednak w dużej mierze no wydaje się, że wymaga dosyć pilnego odświeżenia. Ten projekt będziemy realizować pod koniec roku. Wszystko na to wskazuje, że w nowy rok wejdziemy już troszeczkę w innym stylu, jeżeli chodzi o same wnętrze Odnowy.
8: Pewna zmiana planowana jest też na zewnątrz Odnowy, a może jednak wewnątrz? No, chodzi o patio, które ma stać się miejscem bardziej otwartym.
10: Rzeczywiście mamy patio, które będziemy chcieli trochę ożywić, bo coraz częściej zdarzamy się z sytuacją, że kilka wydarzeń w tym samym obiekcie powoduje, że ten kalendarz uniemożliwia nam przyjęcie kolejnych wydarzeń.
8: Nazwijmy to remont. Patio miałby pozwolić na organizowanie jeszcze większej liczby wydarzeń. Zobaczymy, jak to się uda, sam jestem ciekaw. Ale jeszcze bardziej intryguje mnie to, o czym pomówimy sobie teraz, bo to powrót do legendarnego segmentu działalności Odnowy. Co prawda zlikwidowana zostanie Galeria 011, a ale ma to swoje uzasadnienie.
10: Czekamy na moment, w którym będziemy mogli otworzyć salę prób w Galerii 011 i to jest powód, dlaczego galeria zakończy swoją działalność. To jest przemyślana decyzja i jest ona związana także i z tym, że w ostatnim czasie, w ostatnim sezonie, w ostatnich latach pojawiło się wiele przestrzeni dedykowanych sztuce, malarstwu i ekspozycjom różnego rodzaju i mówię tutaj o przestrzeniach także na terenie naszego uniwersytetu. Stąd nie mamy takiego poczucia, że tej twórczości, która do tej pory pojawiała się w Galerii 011, nie będzie gdzie eksponować. Natomiast no, od dłuższego czasu czuliśmy pewną potrzebę, by młodym zespołom, czy zespołom, które po prostu chcą znaleźć swoje miejsce, zaproponować salę prób i to powinno się wydarzyć na początku przyszłego roku. Sprzęt już czeka. Ten sprzęt czeka już tylko na dostosowanie sali. Wraz z końcem cyklu Galerii 011 przystosujemy salę i w jakiejś mierze wrócimy do tradycji i korzeni tego miejsca.
8: W sali prób odnowy grały dawniej takie zespoły jak Republika, Rejestracja, Bikini czy Kobra Nocka. Być może czas na kolejne muzyczne marki? Trzymam kciuki. Idźmy jednak dalej, bo wrócić ma nie tylko sala prób. Wrócić ma też wolontariat w odnowie, a to dla wielu studentów może być ciekawą drogą samorozwoju i chwytania pierwszego zawodowego doświadczenia. Tu warto posłuchać Małgorzaty Tarkowskiej-Kochańskiej.
11: We wrześniu minęło 18 lat mojej pracy w odnowie, także sporo, ale zaczynałam swoją przygodę z odnową właśnie jako wolontariuszka, studentka teatrologii. Po festiwalu Klamra przez wiele godzin siedzieliśmy w pomieszczeniach, które teraz pełnią funkcję garderób i pisaliśmy teksty, składaliśmy gazetki. Tak to się wszystko zaczęło. Także zachęcamy.
8: Przejdźmy jeszcze do kwestii artystycznych, bo nowy sezon to wiele różnorodnych propozycji. Jak można krótko opisać najbliższe 12 miesięcy?
10: Odnowa jest w procesie pewnych zmian, o czym wiemy, od minionego roku i to będzie z jednej strony pewnie okres pewnych pożegnań w naszym zespole. Funkcjonujemy nadal z Maurycem Męczekalskim, wieloletnim i bardzo zasłużonym do tego miejsca dyrektorem, który zgodnie ze swoimi zapowiedziami po raz ostatni prowadzi festiwal jazzowy, jak i festiwal bluesowy, a z kolei no, pojawiają się tym razem już przez nas proponowane wydarzenia, czy w nowy sposób tak naprawdę sformatowane, jak festiwal Klamra w nowym wydaniu, jak też i rozwijany majowy boom poetycki. Myślę, że to będzie kolejny rok tych zmian. Odnowa nie przechodzi rewolucji, tylko pewną ewolucję. I to będzie kolejny rok tejże to właśnie ewolucji, przejścia, więc otwarcie na młodych ludzi, na to, żeby oni gdzieś też sugerowali, jak ten program mógłby wyglądać, co oni widzieliby w tym miejscu, to także jest ważny cel na ten najbliższy rok.
8: Przechodząc do szczegółów, nie będę mówić o poszczególnych koncertach, bo to zajęłoby wieki, a wygodnie można sprawdzić wszystko na stronie internetowej odnowy. Ja kilka rzeczy w kalendarzu zaznaczyłem już czerwonym flamastrem, także widzimy się. No ale wracając, warto zwrócić uwagę na koncert specjalny pamięci Grzegorza Ciechowskiego, czyli jedno z kluczowych wydarzeń kulturalnych w całym Toruniu. Tu czekają nas pewne zmiany, mówi Małgorzata Tarkowska-Kochańska.
11: Troszeczkę zmieniamy formułę tego koncertu. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa propozycja dla fanów Grzegorza Ciechowskiego, ale nie tylko. Dzisiaj nie zdradzimy za dużo, powiem tylko tyle, że po pierwsze odsłonimy nazwiska wszystkich artystów występujących podczas koncertu, a po drugie zdecydowaliśmy się na przygotowanie aranżacji, więc będą to nowe aranżacje utworów Republiki i Grzegorza Ciechowskiego. Zaprosiliśmy naprawdę świetnego producenta muzycznego, ale o tym to się przekonacie Państwo już za chwilę, kiedy odkryjemy wszystkie karty związane z koncertem specjalnym pamięci Grzegorza Ciechowskiego.
8: Koncert pamięci Grzegorza Ciechowskiego odbędzie się 19 grudnia. Na pewno będziemy jeszcze o nim sporo mówić. Ale odnowa to nie tylko muzyka, to też między innymi filmy. I tu też pojawia się pewna nowość, mówi Roman Tondel.
10: Akademia Polskiego Filmu po raz pierwszy we współpracy z Filmoteką Narodową na naszym uniwersytecie będzie można uczestniczyć w tak zwanym wykładzie ogólnouniwersyteckim, który tym razem będzie polegał na najpierw obejrzeniu filmu, a potem wysłuchaniu prelekcji do, czy wcześniej prelekcji do filmu, bądź później rozmowy po filmie. Będzie to przedmiot w ramach programu studiów, a u nas no, będzie można także poza programem uczestniczyć w tym wydarzeniu. Tak naprawdę do końca tego semestru będziemy mieli szansę podziwiać najważniejsze dzieła polskiej kinematografii. Każde z nich opatrzone spotkaniem z gościem. Zachęcamy wszystkich do tego, by uczestniczyć w tej inicjatywie. Bilety standardowo w naszych cenach 15-12 zł, czyli chyba najtańsze w naszym mieście nadal. I to jest taka ciekawostka, jeżeli chodzi o program kinowy, co nie zmienia faktu, że w naszym kinie nadal będzie można oglądać filmy z stosunkowo bieżącego repertuaru.
8: Jako że odnowę darzę wielkim sentymentem, to całej tamtejszej załodze życzę powodzenia przy nowym sezonie. Myślę, że zobaczymy się nie raz, nie tylko na koncertach, chociaż to mój największy konik. A opowiem jeszcze pewną historię związaną z tym miejscem. Otóż będąc prawdopodobnie w gimnazjum, może we wczesnym liceum, byłem na koncercie grupy Hej i chcąc zdobyć autograf, po koncercie udało mi się dostać na backstage. Wraz ze znajomą wykorzystałem po prostu chwilę nieuwagi ochroniarza. Po zejściu na dół i po dotarciu do garderoby Hej, zastanawialiśmy się, jaka będzie reakcja zespołu na widok fanów w miejscu, w którym nie powinno ich teoretycznie być, ale cała grupa uśmiechnęła się, a nawet poczęstowała nas kanapką. Po chwili okazało się, że o ile mamy plakaty, na których chcemy uzyskać podpisy, tak nie mamy nic do pisania. I tu zaczęły się schody i to dosłownie, bo musiałem się po schodach wrócić do położonego wyżej baru, tam zapytać o coś do pisania. Okazało się, że nie ma markera, musiał zatem wystarczyć długopis, a później trzeba było jeszcze jakoś na dół wrócić. Ochroniarz był tym razem czujny, a ja wiedziałem, że zostawiłem w garderobie razem z zespołem Hej moją znajomą. Co tu robić? Pomyślałem, że zakradnę się przez główną scenę. Jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, udało się. Wszyscy spojrzeli na mnie jak na, nie wiem, członka obsługi albo może jakiegoś znajomego zespołu. Także szybko, pewnym krokiem przeszedłem, dostarczyłem długopis. Udało nam się autograf Kaśki Nosowskiej, ale też reszty zespołu zdobyć. Co prawda nie wytrzymał on długo, bo długopis to nie marker, ale wspomnienie pozostało do dziś. Mam wrażenie, że macie swoje historie związane z odnową. Chętnie bym ich wszystkich wysłuchał, dlatego co? Do zobaczenia w odnowie.
4: Meloradia Toruń. O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
8: Żyjemy w czasach, w których trudno jest się skupić. Nie potrafimy ze sobą rozmawiać i nawet nie chodzi mi o konwersacje z drugim człowiekiem. Mamy zwyczajnie problem z dojściem do wniosków z samym sobą. A to przez FOMO, a to przez liczbę bodźców, a to przez wiecznie zmieniający się świat i poczucie konieczności dostosowywania się do niego. Jak w tym wszystkim zachować spokój i zamiast po używki sięgnąć po drugiego człowieka? Między innymi o tym rozmawiano w Toruniu na konferencji Twoje życie, Twój wybór, skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ósmych klas podstawówek. Gustaw Nowak, zachęcam do wysłuchania mojej relacji z tego wydarzenia, choć na wstępie zaznaczę, że nie rozmawiałem tam z uczniami, by nie dokładać im emocji i nie stresować, a tak radiowy mikrofon działa na wiele osób. Po drugie, od siebie powiem, że poczucie zagubienia to coś normalnego, ale zamiast kierować się w stronę ryzyka i zagrożenia, chyba lepiej dać sobie szansę. Co nie? O decyzyjności, przeciwdziałaniu uzależnieniom i po prostu o tym, jak żyć. Zapytałem przy okazji konferencji Twoje życie, Twój wybór. Zapraszam.
13: Monika Bartlińska, dyrektor biura Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania dla Miasta Torunia. To jest konferencja Twój wybór, Twoje życie w ramach projektu Bez wspomagaczy 4.0. To jest profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży. Głównie kierujemy ją do takiej starszej młodzieży, czyli szkoły ponadpodstawowe, ale też ósme klasy do nas zawitają. Jest to jeden z głównych elementów tego projektu, ale nie tylko, ponieważ grupy przychodzą do nas również na taki dwudniowy warsztat właśnie z profilaktyki uzależnień takiej psychologicznej, czyli właśnie z terapeutą uzależnień. Mają rozmowę, mają takie spotkanie, ale też mają spotkanie ze specjalistą policjantką, która właśnie też analizuje, mówi o tych kwestiach prawnych, karnych, tak, posiadania, zażywania narkotyków, pokazuje, jakie są w ogóle konsekwencje zażywania ich.
14: Czy toruńska młodzież przychodzi tu, no bo musi, no bo ustaliliście to z dyrekcjami i nawet się cieszy, że nie ma w tym czasie zajęć, czy rzeczywiście przychodzi i słucha, jest zaangażowana?
13: Szkoły średnie są świadome, także one przychodzą, wiedzą, po co tu przychodzą i zadają naprawdę bardzo świadome pytania. Co roku mamy coraz trudniejsze te pytania do naszych prowadzących. Młodszej klasy zależy, ale myślę, że temat jest tak ważny i tak w taki sposób przedstawiony, że do nich naprawdę trafia, że to nie jest taka sucha prelekcja posiedzimy właśnie, nie mamy lekcji, jest fajnie, tylko rzeczywiście gdzieś ona zostaje, jest to ziarenko zasiane w głowie i ten młody człowiek ma o czym myśleć. Także właśnie o to nam chodzi, żeby tutaj, wiadomo, świata nie zmienimy jedną prelekcją czy jednym warsztatem, ale chodzi też o podnoszenie tej świadomości, że no, uzależnienia są złe.
14: A mam wrażenie, że dzisiaj młodzież jest wystawiana na jeszcze więcej czynników, które mogą uzależnić.
13: Oczywiście. I właśnie te warsztaty z naszą psycholożką też pokazują, że to nie tylko są środki psychoaktywne, alkohol, ale to są również inne czynniki, które właśnie wpływają na nasze samopoczucie, poprawiają je, tak nam się wydaje, ale to podłoże, ta potrzeba gdzieś jest zakorzeniona w środku. Ten problem gdzieś tkwi i to jest tylko jakiś tam substytut właśnie, żeby sobie poprawić ten humor. To również są telefony, to również są inne różne dziwne zachowania, tak? Bo bardzo często są to zachowania destrukcyjne, ale po prostu my ich szukamy, zamiast zgłosić się do specjalisty po pomoc.
14: Podoba mi się, że jedno z głównych pytań, które tutaj pada, to jest jak decydować o swoim życiu, czyli pokazujecie, jak mieć tę sprawczość, tak? To nie tylko jest rozmowa o uzależnieniach i o tym zagrożeniu, ale też o szansie.
13: Dokładnie. Dlatego naszą prelegentką właśnie jest Marta Markiewicz, która od ponad 9 lat jest osobą trzeźwą i co my też na każdym kroku podkreślamy. Kontrowersyjnie czasami nawet niektórzy tutaj wychowawcy czy osoby przychodzące z klasami zastanawiają się, dlaczego właśnie bierzemy taką osobę. Marta jest młoda, ma świetny kontakt z młodzieżą, ale właśnie jej przykład, jej życie ma uświadomić dzieciakom, jak to wygląda tak naprawdę. Że to nie jest tylko kolorowa tabletka czy jakaś inna substancja i fajny humor, fajna impreza, tylko za tym są bardzo trudne decyzje, późniejsze konsekwencje, trudne wychodzenie właśnie z uzależnienia przez wiele, wiele lat i o to nam chodzi, żeby pokazać właśnie, że ty, młody człowieku, decydujesz, czy chcesz iść taką ścieżką, czy inną.
15: Marta Markiewicz, organizatorka trzeźwych imprez, asystentka zdrowienia, prelegentka, prekursorka trzeźwego życia, mogę tak wymienić.
14: No i autorka książki, na której podstawie spektakl stworzono w Toruniu. Widziałaś go?
15: Widziałam, byłam nawet na premierze. Nawet moja mama widziała. Tak.
14: Jakie, może najpierw o tym spektaklu chwilę, jakie do ciebie informacje, może nie tyle o spektaklu, co o książce docierały, czy zdarzało ci się, że osoby tobie dziękowały?
15: Cały czas dziękują. To jest akurat super, że od wydania książki, od premiery minęły ponad 2 lata i wciąż dostaję wiadomości, tak średnio 2 w tygodniu. Także ta książka wciąż jest żywa i tym bardziej cieszę się, że jest spektakl, który przedstawia również historię innych osób, bo można się dużo lepiej zidentyfikować, dużo szerzej zidentyfikować, dlatego też właśnie polecam, bo moja książka to jest moja historia, a spektakl to jest aż 5 różnych historii.
14: A ty sama sobie też jesteś wdzięczna, też sobie dziękujesz już po czasie?
15: Sobie bardzo dziękuję, ale wiem, że sama nie dałabym rady i to jest ważna informacja. Jeżeli ktoś chce wyjść z czynnego uzależnienia, to warto prosić o pomoc.
14: No właśnie, i o tym będziesz dzisiaj z młodzieżą rozmawiać?
15: Dokładnie, też, również o emocjach. Ja głównie skupiam się na emocjach niż stricte na substancjach, bo wiadomo, że uzależnienie to jest choroba emocji, więc to jest taka rzecz, na której skupiam się najbardziej.
14: No dobrze, ale z perspektywy osoby starszej od tych osób, do których będziesz mówić, to chyba trudno jest do nich dotrzeć, no bo oni są młodzi, ty jesteś nieco starsza, ja też zresztą jestem nieco starszy, jak próbuję im coś wskazać, jakąś drogę, to oni gdzie tam, dziadersie?
15: Na szczęście wyglądam na dużo młodszą niż jestem i specjalnie też nakładam brokat na twarz i szerokie spodnie Adidasa, więc zawsze mam nadzieję, że ta identyfikacja jest lepsza, ale dlatego ja mówię też o czasach szkolnych i o dużym wstydzie i o dużym lęku, właśnie żeby móc się zidentyfikować nie tylko z perspektywy osoby, która jest uzależniona, tylko w ogóle takiego zagubienia i to jest coś, co przeżywa i przeżywało większość z nas w szkole, więc myślę, że to są takie historie, z którymi można gdzieś tam w głowie, które mogą pracować.
14: A jakieś takie życiowe wnioski twoje osobiste, którymi chcesz się dzielić, to?
15: To, że trzeba akceptować również swoje wady i dopóki one jakoś nie oddziałują na zewnątrz i bardzo nie wpływają na codzienne życie, to nie ma co z nimi walczyć.
16: Dzień dobry, ja nazywam się Joanna Roch, jestem psychoterapeutką i terapeutką uzależnień. Aktualnie z Torunia.
14: Co dzisiaj ważnego mamy do powiedzenia młodzieży?
16: Dziś będziemy chcieli zaprosić młodzież do tego, żebyśmy porozmawiali, chciałam powiedzieć o uzależnieniu, ale właściwie chyba chciałybyśmy, jeśli dobrze odczytuję intencje organizatorów, żeby pogadać o tym, co robić, na co zwracać uwagę, aby to uzależnienie się mogło nie rozwinąć.
14: Właśnie mi się podoba tytuł, no bo to jest o podejmowaniu decyzji, o decydowaniu o swoim życiu, czyli o tym chyba, żeby nie czuć się trochę jak liść na wietrze.
16: Zdecydowanie. Będziemy mówili o sprawczości, o dokonywaniu wyborów i o tym, że właściwie ten wpływ, który mamy, możemy pożytkować w różny sposób. I taki, który będzie dla nas korzystny i taki, który może być po czasie jakoś mniej użyteczny.
14: To jak możemy to zrobić w tym młodym wieku, kiedy jest więcej pytań niż odpowiedzi, kiedy mnóstwo dróg możemy obrać i w końcu nie wiemy, którą?
16: To trudne pytanie, bo tych sytuacji, które mi teraz przyszły do głowy, może być bardzo dużo. Natomiast gdybym miała na dużym poziomie ogólności formułować jakiś rodzaj wskazówki, to chyba mówiłabym o tym, żeby pomyśleć, co jest dla ciebie młody, starszy, średnio młody człowieku, wszystko jedno ważne i sprawdzaj, jak te wartości możesz realizować w życiu. Rzadko zdarza się tak, że człowiek chce być najlepszy w uzależnieniu, zwykle to jest dalekie od wartości, więc każde wartości, które będą gdzieś tam wynikały z głębi człowieka, mogą być dla niego wskazówkami na temat tego, jak postępować, żeby zadbać o to, co ważne, a jednocześnie też nie pójść tą ścieżką, która skończyłaby się trudnościami z uzależnieniem, chociaż jak do niego dojdzie, to też oczywiście nie jest koniec.
14: A kto może być dla młodych ludzi autorytetem, albo kto obecnie nim najczęściej jest?
16: No, to trudne pytanie. Trudne pytanie. Myślę sobie, że autorytetów mamy wiele i pewnie z dzieciakami jest bardzo podobnie. Najprostsza odpowiedź, która mi przychodzi do głowy, to pewnie różni bohaterowie ze świata cyfrowego, ale to by była nieprawda o młodym pokoleniu, bo znam też takich młodych ludzi, którzy mają autorytetów, powiedzmy, bardziej autorytety bardziej tradycyjne. Polegają, nie wiem, na słowach dziadków, rodziców, wychowawców, ważnych dorosłych wokół siebie, więc nie chciałabym tego redukować tylko do różnych influencerów albo innych osób znanych z TikToka.
14: I to, co starsze pokolenie zawsze mówi o młodszym, czyli że jest stracone, że za naszych czasów to było lepiej, to pewnie jest nieprawda.
16: Nie jest to mój sposób myślenia i wyobrażam sobie, że moglibyśmy być pierwszym pokoleniem, które o tym młodszym tak nie powie.
14: Z jakimi problemami obecnie się mierzy młodzież? No bo to życie nie jest dla niej łatwe.
16: Tak. I myślę sobie o tym, że z jednej strony mamy takie trudności wynikające trochę z tego, jak pan mówi, pędu życia, czyli ze szybko zmieniających się różnych części naszej rzeczywistości, z dostępu do mediów cyfrowych, z tego, że my właściwie nie wiemy do końca jeszcze, jakie konsekwencje z tego dostępu będą wynikały dla młodych umysłów. A z drugiej strony są to wyzwania całkiem normatywne, takie obecne w życiu każdego nastolatka, niezależnie od tego, czy żył w roku 2026, 2016 czy 2006, czyli takie wyzwania związane z poszukiwaniem swojej tożsamości, z budowaniem relacji, poszukiwaniem i zaspokajaniem potrzeby przynależności. I pewnie czasem jest tak, że te potrzeby udaje się zaspokajać w sposób zdrowy, a czasem bywa tak, że pojawiają się pewne wariacje, które mogą po pewnym czasie przyjąć również formę różnego rodzaju zaburzeń o charakterze psychicznym, które wymagają takiej specjalistycznej pomocy.
14: To jeszcze krótko na koniec, warto być hejterem i hejtować?
16: Nie mogłabym się podpisać pod takim sformułowaniem. Myślę sobie, że taki kontekst hejtu, który bardzo się teraz często pojawia w życiu nastolatków, to jest coś, co absolutnie przeszkadza w tych potrzebach, które dla nastolatków są bardzo ważne, czyli przynależności i akceptacji, więc gdybym miała mówić o tym, czy warto być dla siebie, będąc nastolatkiem, nie polecam, czy warto być dorosłym i hejtować nastolatków, nie polecam. Raczej zachęcam do tego, żebyśmy szukali tego, co nas łączy i co możemy robić wspólnie.
17: Beata Giżyńska, pedagog szkolny 7 liceum w Toruniu. Jesteśmy już po raz trzeci w programie w projekcie bez wspomagaczy, realizowanym dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. 2 lata temu, 3 lata temu i teraz w tym roku z naszej szkoły uczestniczyły po 2 klasy w warsztatach, które tak naprawdę miały na celu profilaktykę uzależnień, ale taką, powiedziałabym, szeroko rozumianą, ponieważ były zajęcia nie tylko dotyczące rozpoznawania uzależnienia, ale również podniesienia kompetencji miękkich wśród młodych ludzi, także wzmacnianie postaw asertywnych i też budowanie samoświadomości. A dzisiaj mamy takie podsumowanie tego projektu. Ja mogę tutaj ze swojego jakby doświadczenia powiedzieć, że przychodzą, mówią o swoich trudnościach i widzę, że takim wspólnym mianownikiem to jest to, że nie potrafią radzić sobie ze stresem. I potem szukają redukcji napięcia i często właśnie wchodzą w uzależnienia. I dlatego też myślę, że projekt jest bardzo dobrze pomyślany, żeby wzmacniać ich kompetencje miękkie, tą postawę asertywności, a dopiero w dalszej jakby perspektywie mówić o uzależnieniach. Pani zapytała mnie, jaka jest młodzież. Młodzież, myślę, że bardzo potrzebuje wsparcia osób dorosłych i też takiego wsparcia, żeby oni zrozumieli samych siebie. I to jest kluczowe. Bo jak zrozumieją samych siebie, jakie mają potrzeby, jak sobie radzić z tym, ze spełnianiem, z zaspokajaniem tych potrzeb, to wtedy też nauczą się, jak konstruktywnie radzić sobie, jeżeli tych potrzeb po prostu nie ma, nie są zaspokajane. Wszystkie badania, takie naukowe, raporty dotyczące dzieci, młodzieży mówią o tym świecie wirtualnym i o negatywnych skutkach korzystania z mediów społecznościowych i takie, myślę, że dojmujące doświadczenie samotności młodych ludzi. To też myślę, że to jest taki kolejny jakby problem, który z jednej strony jesteśmy w tych social mediach, ale z drugiej strony to nie daje nam satysfakcjonujących relacji, wręcz jeszcze bardziej pogłębia w nas samotność.
18: A czego my, starsi, dorośli, opiekunowie, możemy się nauczyć? Czy nie ma problemu na tym podłożu rozmowy o problemach?
17: Ja myślę, że zadanie dla nas, dorosłych do odrobienia, to jest takie zadanie nauczenia się komunikowania z tymi młodymi ludźmi. I przede wszystkim musimy zrozumieć, że to, czego oni potrzebują, to naszej obecności i czasu dla nich. Żeby oni wiedzieli, że też są ważni i dorośli potrafią z czegoś zrezygnować i być po prostu dla nich.
8: Przy okazji tego tematu warto dodać, że osoby szukające wsparcia mogą anonimowo skontaktować się choćby z całodobowym telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży pod numerem 116-111, czy też z również czynnym całą dobę dziecięcym telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800-12-12-12. W Toruniu skorzystać można m.in. z pomocy Rzecznika Praw Uczniowskich, wsparcia Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, czy też poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przede wszystkim nie bójcie się jednak mówić o swoich wątpliwościach i problemach. Czasami odkrycie się przed bliską osobą, choć niełatwe, może przynieść wiele dobrego.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
19: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
20: Na ulicy Kościuszki w Toruniu. Trwa jej modernizacja, a dziś zaczynają się kolejne utrudnienia. Od 8 do 11 października zmieni się organizacja ruchu i trasy autobusów MZK. Przez 2 dni południowa jezdnia będzie całkowicie zamknięta. To oznacza również brak dojazdu do znajdujących się przy niej posesji.
21: To już w 6:30. To już starczy tego przeciągania, okej? Wstawajcie, bo czwartek się rozpędza, a my podkręcamy tempo. I za chwilę Melomerch będzie do zgarnięcia. Tak wam dzień zrobimy. Nie spać, działać. Waldek Derwach. Dzień dobry, hej, cześć.

Podkręcamy tempo w Meloradiu. Obiecałem merch, no to czas dotrzymać słowa. Mam dla was torbę Meloradia i do tego trzy poranne szoty. Dzwońcie szybko, właśnie teraz pod 321-321-777. Dzwońcie i zgarniajcie. Nie przegapcie takiej okazji. Czekam już teraz, torba też. 321-321-777. Numer prosto do nas. Kto obudzony, niech dzwoni jak najszybciej. 321-321-777. Torba i trzy poranne szoty czekają.

0: Take Me Back, czyli Kygo i Max McNown w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a to jest Rafał. Siemanko Rafał, cześć.
1: Witam serdecznie.
0: Cześć, to my ciebie też serdecznie witamy. Rafał, jak tam ci się czwartek zaczął?
1: Szybko, wcześniej rano trzeba było wstać.
0: Wcześniej rano to jest o której u ciebie?
1: Piąta.
0: No to faktycznie wcześniej, choć niektórzy powiedzą piąta, ja tam już od dawna na nogach. I co, Rafał, podbijasz świat dzisiaj? Coś niezwykłego masz zamiar zrobić? Czy tak po prostu jakoś tam przeleci ten czwartek?
1: Nie, powiedzmy, że swoje obowiązki.
0: Dobra, to ja też mam swoje obowiązki. Uważaj, Rafał, bo w tych obowiązkach to dla ciebie mam...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Rafał, szybkie pytanko. Pierogi czy schabowy?
1: Schabowy.
0: Dzisiaj dzień pieroga jest. Myślałem, że powiesz, że pierogi. Dobra, a rano to wanna czy prysznic?
1: Prysznic.
0: Gry na konsoli czy planszówki wybierasz?
1: Konsola.
0: Ale że wolisz samemu po prostu tak popykać, czy jednak z kimś po sieci?
1: Wolę z kimś.
0: Dobra, okej. Słuchaj, to dla ciebie. Żebyś się ponosił fajnie, mamy torbę Melo Radia. Już pakujemy i taki merch ci wysyłamy. Trzymaj się, siemano.
2: Trzy szoty w Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Heaven is a place on earth w Melo Radio. Tak od rana energetycznie podkręcamy tempo dla was. Tak, żebyście dobrze poczuli ten dzień, a dzisiaj przecież już czwartek. Fajnie, nie? No jasne, że fajnie. No bardzo fajnie. Bo po czwartku to w ogóle jest piątek, nie? No dobra. Ale zanim to jeszcze będą newsy, bo Marcin już gotowy.
1: A w tych newsach zajrzymy do miejsca, gdzie zakazano skakać z radości, wyobraź sobie.
0: Są takie miejsca?
1: Tak.
0: A to nie tu, to nie tu. Nie, nie, to nie tu.
2: A już o siódmej zagramy
0: Shinzai, Fire, Fire w Melo. Tu można skakać od rana. No dobra, a jakie skoki na termometrach dzisiaj będą i czy w ogóle będą? To o tym w prognozie pogody za chwilę. Posłuchajcie w Melo za 6 minut siódma.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Świeża oferta prosto z lady mięsnej tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Szynka wieprzowa bez kości w super cenie 12,99 za kilogram. A od środy do czwartku ćwiartki tylne z kurczaka jedynie 4,99 za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który w

0: wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
1: Poranek w Toruniu będzie chłodny i pochmurny. Na chwilę obecną nasze termometry wskazują nie więcej niż 8 stopni. Dopiero po południu spodziewajmy się ocieplenia. Temperatura wzrośnie do 20, nawet 21 stopni. Możliwe są też przejaśnienia. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Wiatr na ten moment jest słaby. Osiąga prędkość w porywach do 14 km na godzinę.
2: Już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Na początek Ostrołęka. 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 ranił wczoraj 9 osób. Ujęła go policja. Okazało się też, że w plecaku, z którym Jakub Z. przyszedł do szkoły, był ładunek wybuchowy. Uczniowie i ich rodzice są w szoku.
4: Prowadził tryb życia samotnik. Powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin.
5: Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci.
3: Życiu żadnej z zaatakowanych osób nie grozi niebezpieczeństwo. Teraz 6,83 za litr benzyny 95 i 7,74 za litr diesla. To maksymalne ceny paliw na dziś. Internet satelitarny pojawi się w pociągach Pendolino. Pilotaż takiego rozwiązania zapowiedziało PKP Intercity. Na stadionie w Bochum nie wolno skakać z radości. Zakazał tego klub VfL, bo ruchy konstrukcji podczas skakania wywołują u niektórych złe samopoczucie.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Ej, no ruchy, bo to już siódma jest i to są takie ruchy, które na pewno wywołają u was dobre wrażenie i pozytywną energię. Tak dużo takiej energii mamy dla was. Waldek Darłak, siemano, hej! Inni gadają, my już gramy w Melo, Szymza!

Nie wiem jak wam, ale mnie ten numer kojarzy się z wakacjami. No jasne, że takimi wakacjami jakiś czas temu. David Guetta i Kid Cudi Memories w Meloradio, tak podkręcamy tempo. No to ja jestem ciekaw, z czym wam się to skojarzy. Słuchajcie, takie zadanie dzisiaj dla was mamy. Dokończcie zdanie. Nigdy więcej nie dam się namówić na... Nigdy więcej nie dam się namówić na... Co wam przychodzi do głowy? Dajcie znać i dajcie się namówić, żeby wysłać nam głosówkę. Czekamy na meloradio.pl. Fajny merch za najlepsze, najoryginalniejsze, najbardziej odjechane. Jak zawsze, wasze propozycje. Nigdy więcej nie dam się namówić na... Wbijajcie na meloradio.pl i nagrywajcie głosówki.

0: Podkręcamy tempo. Macie nasze słowo, modelki i włodarski, chyba że z tobą. No i macie od nas tak dużo energetycznej muzy od samego rana. I dzisiaj też propozycje macie od nas. Dokończcie zdanie. Nigdy więcej nie dam się namówić na... No to czekamy. Na co nie dacie się namówić już nigdy więcej? Wbijajcie na meloradio.pl. Jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, to dzisiaj jest wasz dzień w ten czwartek. Nagrajcie głosówkę, wystarczy wejść na meloradio.pl z komórki najłatwiej. Tam na dole taka słuchawka, wystarczy nacisnąć, nagrywacie, wysyłacie, a potem to się słyszycie na antenie meloradia. Słuchajcie, no to teraz to jest coś, co chcecie usłyszeć i żeby wam ktoś o tej porze zaproponował. W Japonii zorganizowali mistrzostwa w spaniu.
1: Oho, chcę.
0: No, zasady, mnie, no. Proste były zasady. Zawodnicy mieli maksymalnie 90 minut, żeby zasnąć, a urządzenia na głowie sprawdzały, kto zasnął najszybciej i kto spał najgłębiej. No i żeby było jeszcze fajniej, to była nagroda. Oczywiście kasa. Można było zdobyć aż 50 tysięcy złotych. 50 koła za półtorej godziny spania.
1: Ale czekaj, gdzie to było?
0: W Japonii, trochę daleko.
1: W Japonii, no właśnie, teraz, że trochę daleko, dwa, że jakbyśmy już zarobili te 50 koła, to i tak z połowę byśmy wydali na bilet w tej z powrotem.
0: No ale i tak taki ciężko bonus będzie przebić, a w ogóle to tak w końcu dyscyplina, w której miałbym złoty medal bez wstawania z łóżka.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin Van Buren i Sasha i Everlasting w Melo Radio. Czekamy na wasze głosówki. Dokończcie dzisiaj zdanie. Nigdy więcej nie dam się namówić na sporo waszych propozycji, na przykład na wspólne odchudzanie z partnerem, na morsowanie jako impreza firmowa. No to na co jeszcze, na co nigdy więcej nie dacie się namówić? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie, nagrywajcie, za najfajniejsze są oczywiście fajne prezenty od nas. Melomerch czeka.
1: Nigdy w życiu więcej nie dam się namówić na wyjazd służbowy z Robertem. Nie ma opcji.
0: Robert, ty wariacie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Reklama. Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz! Kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak! Od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutów, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
9: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka. Czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
15: Doradczyni klienta.
14: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
16: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
17: Mamo, czy na Dzień Nauczyciela można kupić coś słodkiego?
18: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
19: W Delikatesach Centrum. Do środy. Altajskie mleczko Milka. 9,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
20: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
21: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
22: Nadciąga Festiwal Ad 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
23: Po reklamie. Meloradio Toruń.

0: Podkręcamy tempo od rana dzisiaj w czwartek w Meloradio za 18 minut godzina 8. Na co nie dacie się namówić już nigdy więcej? Na remont z ojcem dziewczyny jedna z propozycji.
1: Co?
0: Na pilnowanie dzieci znajomych, rozumiemy, okej. Na wyjazd pod namiot w październiku. No, to może być słaba koncepcja, chociaż ostatnio pogoda całkiem spoko. Jeszcze jedne propo. Na udział w konkursie na weselu. No, na co nie dacie się namówić już nigdy więcej?
2: Nikt mnie więcej nie namówi na karuzelę łańcuszkową.
3: Na szybciutkie i króciutkie zakupy w galerii handlowej. Takie rzeczy po prostu nie istnieją.
0: Nie ma takich rzeczy.
1: A uwierzył,
0: rzeczy.
1: Że istnieją, no proszę
0: nie
1: cię.
0: Nie ma, takich rzeczy nie ma.
4: Nigdy więcej nie dam się namówić na ślub.
0: Ostro.
5: Na wyjście na miasto w środku tygodnia.
0: Chyba wiem, o czym mówisz.
6: Na brytyjskie śniadanie. Obrzydlistwo. Ta fasola, ten olej w jajku, sorry.
7: Nigdy więcej nie dam się namówić na ze mną się nie napijesz.
1: Ale wiesz, myślę też, że ta pani od ślubu to od tego pana, co był z nią w galerii handlowej.
0: Na co nie dacie się namówić już nigdy więcej?
8: Nigdy więcej nie dam się namówić na to, że mam czegoś nie spróbować, bo lepiej żałować coś, co się spróbowało, niż żałować tego, że się nie spróbowało.
0: I tego się trzymajmy, próbujcie tego czwartku za 17:08.

0: Lauryn, Let Me Forget You. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo i takie numery jak ten fajnie dodaje mocy do działania. Marcin też podziała, za chwilę będą newsy.
1: W nich powiem wam o tym, że górnicy uczą się prowadzić pociągi.
0: Nieźle działają. Za 8 minut 8. U was też wszystko działa?
2: A już o 8 zagramy.
0: Bo u nas tak, Ili Oaks i Lavinia Reasons. A czy dobrze zadziała i podziała na nas pogoda? O tym za chwilę w prognozie będzie można się przekonać. Posłuchajcie w Melo za 8:08.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro. Po reklamie. Meloradio Toruń.
1: Kierowcy mogą mieć w przyszłości mniej rowerów na drodze między Toruniem a Ciechocinkiem. Samorządy zrobiły kolejny krok w stronę budowy trasy rowerowej. Ma ona poprowadzić przez Wielką Nieszawkę i gminę Aleksandrów Kujawski. Na razie powstanie jej koncepcja, więc na efekt trzeba jeszcze poczekać. Polska jest pod wpływem wyżu z nad Czech, więc dziś pogoda będzie wyjątkowo spokojna. Rano możliwe były mgły i większe zachmurzenie, ale teraz niebo zacznie się rozpogadzać. Termometry pokażą około 19-20 stopni, a deszczu raczej nie zobaczymy. Wieczorem zrobi się chłodniej, ale wciąż będzie bez pogodowych niespodzianek.

0: 8 października i 8 rano. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Prokuratura wojskowa umorzyła dochodzenie dotyczące zeszłorocznego ataku 30 rosyjskich dronów. To z powodu niewykrycia sprawcy. W dronach znaleziono polskie karty SIM, pisze Rzeczpospolita. Strażacy wciąż walczą z ogniem w Jastrzębiu-Zdroju. Pożar wieczorem objął dach jednego z marketów. Byli górnicy rozpoczęli kurs na licencję maszynisty Kolei Śląskich. To kolejny efekt współpracy kolejarzy z Polską Grupą Górniczą, mówi Bartłomiej Wnuk z biura przewoźnika.
2: Kurs obejmuje 298 godzin zajęć z zakresu m.in. prowadzenia ruchu kolejowego, sygnalizacji, infrastruktury.
1: A wszystko po to, by pracownicy górnictwa zdobyli nowe kwalifikacje. Szukał trufli, znalazł kokainę. Znaleziska dokonał we Włoszech pies wyspecjalizowany w poszukiwaniu drogich grzybów. Narkotyki też nie były tanie. Ich wartość to blisko 25 tysięcy euro.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Jak szukacie fajnych wrażeń, to my mamy zabawę Ostatnie Słowo. To już za kilka chwil i to w dodatku całkiem na legal i w dodatku gratis dla was. Waldek Darłak, siemanko, hej, dzień dobry, cześć, jest 8 rano. Inni gadają, my już gramy.

Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a teraz już 11 minut po godzinie 8. Ci, którzy chcą zgarnąć fajny merch, no to szykujcie się już teraz i dzwońcie właśnie w tej chwili pod 321-321-777. Za chwilę startujemy. Zabawa, ostatnie słowo. Trzeba podawać kategorie, słowa z odpowiedniej kategorii, którą ja podam na antenie. Zapatrzyłem się na ciebie, ty podaj numer telefonu.
1: 321-321-777. Taki mamy numer.
0: Skiety są do zgarnięcia, do tego melotorba i czekamy na was. Zabawa, ostatnie słowo. Kto lubi się w słowa pobawić, no to koniecznie powinien dzwonić teraz do nas. 321-321-777. Dwie osoby mają szansę. Zaczynamy już za chwilę.

0: Alan Walker. Man on the Moon w Melo.
1: Ostatnie słowo.
0: Na to schodzimy na ziemię, a tutaj razem z nami dzisiaj Basia. Cześć Basia.
2: Witam.
0: Cześć, cześć. Basia już w pracy i ma mocną ekipę koleżanek, które jej podobno kibicują. Nie uwierzę, jak,
2: tak,
0: jak nie usłyszę. To chcę usłyszeć. Jesteście tam?
3: Są.
0: A dobrze, są, bo już myślałem, Basia, że sobie je wymyśliłaś. I oprócz Basi jest też Kasia. Cześć, Kasia.
4: Cześć.
0: Cześć, a Kasia to dzisiaj jedzie do pracy właśnie. Fajnie się składa, Basia i Kasia, zobaczymy, jak wam pójdzie. Słuchajcie, za chwilę powiem kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie, na zmianę. Zasady są takie, ja to powtarzam codziennie rano, żebyście dobrze złapali. Słowa po jednym podajecie na zmianę. Raz jedna osoba, raz druga. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Basia, bo jej imię jest na literkę, która jest wcześniej w alfabecie. I tak, jedno słowo podaje Basia, jedno Kasia. Znowu jedno Basia, znów jedno Kasia. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety. Kto mniej, melo torbę. Na wszystko macie 20 sekund. Czy to jest jasne? Możemy zaczynać?
2: Tak jest. Oczywiście. Zaczynamy.
0: Dobra. No jak wam tak spieszno, to proszę bardzo. Zdecydowane. Uwaga. To kategoria dziś to, co się składa. Co się składa. Czas.
2: Klot. Torba. Torba.
0: No. No to tam. No.
2: Meble.
0: 1-1.
2: Klocki.
0: 2-1. Halo!
2: Życie się składa. Drabina.
0: Drabina. 3. To Basia chyba była, nie? 3. Kto powiedział drabina?
2: Ja.
0: O, ja.
2: Kasia.
5: Kasia.
0: Kasia, dobra, 3 punkty dla Kasi w takim razie, tak?
5: Tak.
0: No i dziewczyny, miało być takie łatwe, tak prosto i tak w ogóle wszystko wiedziałyście, no i co? No, tak to jest.
2: Ale gratuluję Kasi.
0: Brawo.
2: No,
0: zdecydowanie.
2: Dziękuję.
0: Tak się w życiu składa, słuchajcie, no, kto chce się sprawdzić, to jutro znów będzie taka szansa, pamiętajcie o zasadach, to zdecydowanie ułatwia życie, tak się to składa. Trzymajcie się, dzięki dla Kasi, są skiety oczywiście. No a dla Basi wysłamy melotorbę. Trzymajcie się, cześć, dzięki.
2: Dziękujemy,
0: bardzo.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy. Ostatnie słowo.
0: Jutro znów będzie szansa się przekonać, czy to jest naprawdę takie łatwe, czy jednak nie do końca. Sony Fodera teraz w Melo, 20 po 8.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Take It Slow to Robin Schulz. Tak wam gramy dzisiaj w czwartek rana, a za chwilę to powiemy, dlaczego dzisiaj warto pozadzierać trochę nosa będzie, a nawet pochodzić z głową wysoko podniesioną. Więcej o tym za chwilę. Wcześniej pojawi się Lady Gaga. Prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
4: Czyta lektor AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
1: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
11: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
14: No...
15: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
14: No dobra, a ty co będziesz robić?
15: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
16: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: DJ Remo i Tymek i Sofia Loren. I dzisiaj też będzie warto się posługiwać wzrokiem wieczorem. Niektórzy będą wręcz zahipnotyzowani, a to dlatego, że już dzisiaj wieczorem nad Polską ma się pojawić rój meteorów.
1: Wow.
0: No, żeby je zobaczyć, nie trzeba żadnych sprzętów. Wystarczy po prostu spojrzeć w niebo i się gapić. Najlepiej widoczne będą między 20 a 23. W poprzednich latach to się zdarzało zobaczyć nawet kilkaset takich obiektów na godzinę. No, oby pogoda nie zawiodła, bo ja mam już przygotowaną długą listę życzeń na każdą taką spadającą gwiazdkę.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Joel Corey, Don't Go Breaking My Heart. Już jutro, piątek, a jutro wieczorem kolejne najnowsze notowanie 30 Meloradia. Jeśli chcecie, żeby ten numer był w zestawieniu, no to wbijajcie jak najszybciej na meloradio.pl i głosujcie. Newsy Marcin ma dla was już za chwilę.
1: Zgadza się, a w nich będzie o żywności, tak w sam raz na drugie śniadanie.
0: Za 9 minut, 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Yesterday, Jack Style, Turn the Lights Off. Za chwilę w Melo też prognoza pogody.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
0: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: Tanio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Po reklamie.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Trafik.
1: Kierowcy poruszający się po ulicy Kościuszki w Toruniu, uwaga, rozpoczął się tam kolejny niezwykle uciążliwy etap modernizacji drogi. Wykonawca prowadzi dziś remont studni na jezdni południowej. Prace mocno ograniczają drożność trasy, a autobusy kursują zmienionymi trasami.

0: Dziś w Toruniu będzie pochmurno przez praktycznie cały dzień. Poranek w naszym regionie nie jest najcieplejszy. Termometry wskazują maksymalnie 10 stopni. Dopiero w drugiej połowie dnia spodziewajmy się wyższych wartości na termometrach. Wiatr nam nie przeszkadza, deszcz jest mało prawdopodobny. Jeśli się już pojawi, to dopiero w okolicach godziny 22.
1: Jest prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Jest areszt dla byłego wiceprezesa Orlenu Michała R. i trzech byłych i obecnych dyrektorów spółki. Chodzi o sprawę zaniżania cen paliw jesienią 2023 roku. Nie żyje Mari Carmen Abascal, 87-letnia mieszkanka Madrytu, która stała się symbolem protestów, jakie wybuchły w całej Hiszpanii. Punktem zapalnym była jej eksmisja z mieszkania zajmowanego przez 70 lat. W Gdyni powstała hala, w której tworzone będą nawodne drony polskiej produkcji. To efekt współpracy z Norwegami i Szwedami, mówi doradca ministra obrony narodowej Maciej Samsonowicz.
3: Dla nas istotne jest z punktu widzenia Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby tam było od razu implementowane doświadczenia z teatru wojny na Ukrainie. I to się dzieje.
2: Zakład powstaje w ramach projektu Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia. Przetworzone jedzenie wywołuje inne reakcje w organizmie niż naturalna żywność. Naukowcy udowodnili m.in., że silniej rośnie wtedy poziom insuliny.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: To ja mam teraz coś, co wywoła waszą bardzo pozytywną reakcję i spokojnie, to jest całkiem naturalne. Dużo energetycznej muzy jak zawsze u nas w tej godzinie. Waldek Darłach, siemano, jest 9:00. Inni gadają, my już gramy.

0: Gigi D'Agostino, Shadows of the Night. Tak gramy dla was w Melo Radio. Mamy czwartek, ja wiem, że wy się cieszycie, bo przecież jutro o tej porze to już w ogóle wszyscy będą myślami zupełnie gdzieś indziej. Słuchajcie, to jeszcze, zanim czwartek się rozkręci jeszcze bardziej, powiem wam, że nawet nie wiecie, jak dużo wspólnego mają ze sobą piłkarze i roboty.
1: Ale że co?
0: No, piłkarze i roboty. I za chwilę o tym w Melo więcej.
1: Okej, czekam.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. AI szybko się rozwija, dlatego coraz częściej wokół nas będzie można zobaczyć roboty humanoidalne. Za czas jakiś pewnie sporo osób będzie chciało takiego robota sobie mieć. Będzie mógł on nas w wielu pracach zastąpić, tak sobie przynajmniej myślimy na razie. Póki co nie jest to tania sprawa, produkcja takich maszyn sporo kosztuje. Sprawdziłem, co jest w nich najdroższe, jak myślisz?
1: No nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę.
0: No właśnie, okazuje się, że wcale nie to, co mają w głowie. Najdroższe są nogi i stopy takiego robota. No a to dlatego, że one muszą utrzymać cały ten ciężar i tam też są zamontowane specjalne, odpowiednio przygotowane silniki, tak żeby to wszystko działało. No i tak sobie myślę, że na miejscu niektórych piłkarzy to zacząłbym się obawiać trochę o robotę. Pozdro dla tych, którzy dzisiaj działają normalnie jak w automacie. Podkręcamy tempo w Melo, Topic, Becky G i Sorry Papi, 18 po 9.

0: Ava the Easy Bees, All of My Love w Melo Radio. Mamy czwartek i mamy też wyjątkową okazję dzisiaj. Słuchajcie, no mamy Międzynarodowy Dzień Pieroga, a to oznacza, że wybór na obiad dzisiaj jest tylko słuszny jeden. Wiecie, co wybierasz. Larue za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutów, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530 219 219. www.autamyślnikskup.com.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego. Za mnie.
10: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
11: Okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
12: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
13: Już to czytałyśmy?
12: Już to wymyśliłam.
14: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Trips w Meloradiu. Podkręcamy tempo. No a teraz to ja was postawię twarzą w twarz z bardzo konkretnym pytaniem. Na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Czekamy na wasze odjechane, totalnie wasze oryginalne pomysły. Wbijajcie na meloradio.pl, tam można zgłosić się do tej zabawy, w której zgarnąć możecie jeszcze dzisiaj 200 zł. I ta kasa będzie u was od razu, więc od razu będziecie mogli za nią coś fajnego sobie kupić, na co się wydać, albo po prostu przepuścić. Tylko na co? Czekamy. Szybka kasa do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl.

0: Marley Wasted w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Dobrze, że ci nic nie wypadło.
1: Co ty masz na myśli?
0: No, że jesteś.
1: A, tak, no. Źle to zrozumiałem, bez kitu. Tak, jestem w pracy, siema.
0: Ale no, czekaj, nie, aż sprawdzę. Nie, no nic, zobacz, jest cały.
1: No jest, no.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Alan Walker, Ava Max i Fate.
0: To pamiętajcie, żeby wam nic jutro nie wypadło. Od 6:30 jesteśmy umówieni.
1: Perfetto, ja też będę.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym mężonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój.

0: 99 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Bocian! Patrz! Bocian!
12: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
13: Odlatujemy! Odlot!
12: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
10: Autopromocja. Meloradio Toru.

ulicę Torunia i remontowanej Kościuszki. Drogowcy wchodzą w kolejny etap pracy, więc kierowców znów czekają utrudnienia. Od dziś do piątku na odcinek od Grudziąckiej do wiaduktu nie wjadą pojazdy cięższe niż 3,5 tony, ani autobusy MZK. Samochody osobowe dojadą tylko do ulicy Batorego. W południu w Toruniu będzie dosyć ciepło. Nasze termometry wskażą nawet 20 stopni. Niestety na niebie ma dominować zachmurzenie całkowite. A wieczorem pojawią się prawdopodobnie opady deszczu. Wychodząc z domu późną porą, koniecznie weźcie ze sobą kurtkę z kapturem lub parasol. Niskie ciśnienie może mieć z kolei wpływ na samopoczucie meteopatów.

0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bekier. Jest wyrok w sprawie śmierci 24-letniej Klaudii z Torunia. Przypomnę, że kobieta została zaatakowana, gdy nocą wracała z pracy przez Park Eglazja. Mężczyzna oskarżony o zabójstwo młodej studentki został skazany na 25 lat więzienia. Przechodzimy do kolejnego tematu. W mieście ruszył cykl lekcji samorządowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli licealiści z pierwszego LO imienia Mikołaja Kopernika. Była rozmowa o budżecie obywatelskim oraz pytania dotyczące pracy Rady Miasta. Od nowa wraca do korzeni. W Akademickim Centrum Kultury i Sztuki znów będzie działać salka prób. Powstanie ona w miejsce Galerii 011, zapowiada dyrektor odnowy Roman Tondel.
2: Nie mamy takiego poczucia, że tej twórczości, która do tej pory pojawiała się w Galerii 011, nie będzie gdzie eksponować. Natomiast od dłuższego czasu czuliśmy pewną potrzebę, by młodym zespołom zaproponować salę prób i to powinno się wydarzyć na początku przyszłego roku.
1: W przeszłości w salce odnowy próby grały takie

0: Takie zespoły jak Rejestracja, Kobra Nocka czy Republika.
1: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
2: Mieszkańcy Lubelskiego i Podkarpackiego znów otrzymali alerty. Rosja atakuje Ukrainę blisko naszej granicy. Polskie wojsko operuje w przestrzeni powietrznej, by zapewnić nam bezpieczeństwo. Ministerstwo Obrony Finlandii zablokowało plany rosyjskiego milionera. Chciał kupić nieruchomość na wyspie Mussalo. Mogłaby być wykorzystywana do działalności wywiadowczej. Ropa na globalnych rynkach drożeje. To w reakcji na informacje o planie kolejnego ataku na Iran. Nobel z chemii trafił wczoraj do dwóch naukowców. Profesorowie Henri Kagan i Kenzo Soai opracowali teorię i praktykę reakcji, które są kluczowe m.in. w procesie produkcji leków, mówi profesor Paweł Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Jest to uznanie dla dwóch badaczy za całokształt działalności w życiu, która na pewno zmieniła chemię.
2: Dziś zostanie wręczona Nagroda Nobla z literatury.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siema, dzisiaj jest czwartek, jutro jest piątek, ale się bardzo cieszę.
2: No widzę i słyszę w sumie nawet.
1: W ogóle muszę wam się do czegoś przyznać. Wypiłem dzisiaj trochę za dużo kawy.
2: To też słychać, no.
1: Odbija mi. A kiedy inni gadają, my...

Silva Bumpa on Tonight w Meloradio i 15 minut po 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, jak jechałem dzisiaj sobie tutaj do was do pracy, to tak zastanawiałem się, o co was mogę dzisiaj zapytać. I w sumie przyszło mi do głowy coś, co jest, myślę, że całkiem niezłe. Czego raczej nie wypada robić w pracy? Jestem pewny, że macie coś takiego. I ja tak sobie myślałem, jaki przykład wam podać. No i wykminiłem, no bo niby bąków za bardzo puszczać nie wolno w pracy, tak? Ale z drugiej strony nikt nic niby nie pisał na ten temat. A jakie wy macie pomysły? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na głosówki, bo dzięki temu będzie, myślę, że najzabawniej. Także do dzieła.

0: Thomas Gray, Use Ray Heaven w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. No i dzisiaj pytam was o bardzo poważną sprawę, czego raczej nie wypada robić w pracy. No i Trywolski ma dla nas fajną głosówkę z WhatsAppa Meloradia.
1: W pracy na pewno nie powinniśmy się przepracowywać, więc take it easy, guys, and byle do weekendu.
0: No, and byle do weekendu sounds really bardzo dobrze, także dzięki. I czekam też na kolejne propozycje głosówek. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, a naszego WhatsAppa to znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła, nagrajcie fajne głosówki.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1. 30 Meloradia.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
5: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12.

0: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Neonet, Neonet.
10: To korzyści pełen sklep.
9: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
11: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
9: Neonet.
12: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: kiedy ta nutka leci, to nawet wydaje mi się, że w robocie jakoś tak fajniej, nawet te raporty szybciej idą, nie? Życie jakoś tak od razu lepiej, mam wrażenie, działa. Robin Schulz, One with the Wolves w Melo Radio, 18 minut do 11, podkręcamy tempo. Czego raczej nie wypada robić w pracy? Dzisiaj o to pytam was na WhatsAppie Melo Radia. Monika?
1: Pracy nie powinno mówić się do szefa, weź się odczep. Nie polecam.
0: Rozumiem, że sprawdzone z autopsji, rozumiem, dobra, zapamiętam. Wojtek?
2: Jeżeli w pracy robimy w systemie zmianowym, to nie spiesz się, bo i tak cię do domu nikt prędzej nie wypuści.
0: Bardzo mądrze powiedziane. A wy czego byście raczej nie robili w pracy? Czekam na wasze propozycje na WhatsAppie Melo Radia.

0: Lost Frequencies i Paraiso w Melo Radio, 9 minut do godziny 11. Marcin, co tam w newsach?
1: A w newsach za chwilę najnowsze informacje z Wyszkowa na Mazowszu, niestety nie najlepsze.
0: Koniecznie zostańcie z Melo.
2: A już o 11 zagramy
0: David Guetta, Aoki, Run Run River. Tegoż to, co zagram wam punktualnie o 11, kiedy inni będą gadać.

0: teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
1: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
0: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Po reklamie.

0: słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
1: Południe w Toruniu będzie ciepłe. Termometry wskażą od 20 do 21 stopni. Warto skorzystać z takich warunków pogodowych, bo wkrótce może zrobić się chłodniej. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Niestety słońca w regionie nie będzie za dużo. Na niebie ma dominować zachmurzenie całkowite, a wieczorem mogą pojawić się opady deszczu. Wychodząc z domu późną porą, weźcie parasol.
0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bakier. Toruń rozmawia o przyszłości biznesu. Na Jordankach trwa 9. edycja konferencji Firma Przyszłości. Ponad 700 przedsiębiorców i ekspertów zastanawia się, jak nowe technologie oraz zmiany na rynku pracy wpłyną na prowadzenie firm. Wydarzenie organizuje Izba Przemysłowo-Handlowa. 2 lata temu zmieniły się zasady przekazywania pieniędzy samorządom. Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel podsumował, jak te zmiany wpłynęły na budżety gmin w regionie. Według przedstawionych danych samorządy miały na tym zyskać.
2: Jest to ważne, bo całkowicie zmienił się system. Wcześniej zmiany w podatkach doprowadziły do tego, że samorządy były na skraju, dlatego że samorządy miały ograniczone pieniądze na bieżące funkcjonowanie.
1: Mówił Michał Sztybel. Kujawsko-Pomorskie jest 4. regionem w Polsce pod względem wzrostu dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Na koniec propozycja MPO dla miłośników jesieni i fotografii. Trwa konkurs, w którym trzeba wypatrzyć pojazd miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania, zrobić mu zdjęcie w jesiennej scenerii i wysłać je organizatorom. Zdjęcia można zgłaszać do 30 listopada.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Na początek Mazowsze i atak w szkole podwyżkowym w miejscowości Leszczydł Nowiny. 15-latek ranił 3 osoby, w tym dyrektora. Nie żyje 37.

0: 7-letnie woźna placówki. Zajmują miejsca parkingowe i szpecą place. Polskie miasta mają problem z wrakami samochodów. Straż Miejska w Lublinie tylko w tym roku odholowała ich ponad 200, mówi rzecznik lubelskich strażników Robert Gogola.
1: Wrak może być usunięty tylko i wyłącznie z drogi publicznej po uzyskaniu przez strażników zgody zarządcy drogi.
0: Strażnicy zachęcają też mieszkańców do zgłaszania samochodów blokujących ulice i parkingi. To uczelnie muszą wyznaczyć granice korzystania z AI. Nie będzie odgórnych, jednolitych zasad od Ministerstwa Nauki, pisze o tym Rzeczpospolita. Na koniec o tym, że otyłość jednak czasem się przydaje. Według naukowców powoduje niższe ryzyko śmierci u chorych z demencją.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Totalnie zjadłbym pizzę. Jest 11, siemanko, jestem Adi i podkręcamy tempo. Ty byś zjadł pizzę?
0: Nie wiem, może tak, ale nie tę, o której wszyscy teraz mówią.
3: Okej. Okay. A, wiem co, no. Pan Psiapulo, David Guetta, Run Run River, od tego zaczynamy.

0: Kaigo, Max McNulney, Take Me Back w Melo Radio. To wszystko w remiksie Robina Schulza. 14 minut po 11. Podkręcamy tempo. A czego raczej nie wypada robić w pracy? WhatsApp Melo Radio aż huczy. Kamila.
1: Pracowałam na lotnisku Heathrow w Londynie i trzeba uważać, co się robi na łóżku, bo pewna kobieta, która kontrolowała pracę w samolotach, miała bardzo bliskie stosunki na łóżku dla stewardów z elektrykiem. Finalnie sprawa zakończyła się tak, że ów elektryk zwolnił się z pracy, bo nie chciał, żeby mąż danej dziewczyny dowiedział się o ich bliskich stosunkach.
0: No nieźle, powiem tak. Lubię dramki, lubię spicy ploteczki, ale to zdecydowanie było bardzo edgy. Hey!

0: James Hype i Confession w Melo Radio, 27 minut po 11. Podkręcamy tempo. I w tej godzinie, no za dwa moc, jak zawsze, no wy ciężko pracujecie, a potrzebujecie czegoś takiego jak motor napędowy i od tego jestem. Słuchajcie, w tej godzinie Rihanna, S&M, Neptunika, What If, będzie też m.in. Lyox, także jest git.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
3: Kasa leci już do ciebie.
2: Super, dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: okazjami. Passata przecier pomidorowy Podrawka 400 gramów w super cenie 3,99 za butelkę przy zakupie dwóch. Zupełna nowość w ofercie. Skyr Prezydent Lactalis aż 1 kg w super cenie 16,99. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Pisał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Pisał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
4: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

Filipe, Knel i będzie jaśniej. 18 minut do 12. Tu Melo Radio, podkręcamy tempo w czwartek, tuż przed piątkiem, już odliczamy powoli, a robimy to wszystko po to, żeby po prostu poczuć się lepiej, bo każdy czeka na weekend. No i z racji tego weekendu fajnie by było mieć hajs na to, żeby zrobić coś fajnego. Może trochę coś szalonego? Dlatego zróbcie coś dla siebie i wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, bo tam czeka szybka kasa. Piszecie, na co chcecie ją wydać, a do zgarnięcia 200, nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Jedyne, co powinniście zrobić, to po prostu wejść na meloradio.pl, napisać, co z tym zrobicie, a później odebrać telefon.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin Van Buren, Sasha i Everlasting, tak podkręcamy tempo. Ze mną Marcin Sikora, siemanko, witamy ponownie.
1: No, cześć. Będzie między innymi o tenisie, o tym, że sukces Hubert Hurkacz sobie znowu zdobył.
0: No i pięknie, o tym będziemy informować w newsach Meloradia, także bądźcie blisko.
2: A już o 12 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High. Ten bardzo miły, chillowy odlot punktualnie o 12 w Meloradiu.

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: 299. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
11: +20 stopni. Tyle w najcieplejszym momencie dnia wskażą termometry w Toruniu. Według synoptyków warto skorzystać z takich warunków pogodowych, bo wkrótce aura w naszym regionie może się zmienić. Temperatury spadną, pojawi się więcej deszczu. Już dzisiaj wieczorem możliwe są opady, dlatego wychodząc z domu koniecznie weźcie ze sobą parasol.

0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bakier. W Toruniu powstaną kolejne zielone przystanki. Nowe wiaty staną przy Kaszowniku i na osiedlu Młodych. Docelowo mają zostać ozdobione roślinnością. W sumie w mieście pojawi się 10 takich przystanków. Czas na sport. Koszykarki Energii Toruń wracają z Lublina bez ligowych punktów. Torunianki przegrały z Lotto AZS UMCS 54-69. Mecz był wyrównany, ale wszystko zmieniło się w trzeciej kwarcie, którą gospodynie wygrały zdecydowanie. Tymczasem na Bielanach zaczęto grać nie w kosza, a na instrumentach. W legendarnej Odnowie trwają przygotowania do ponownego uruchomienia sali prób. Powstanie ona w miejscu, gdzie dziś mieści się Galeria 011. Wzmacniacze i perkusja stoją w gotowości.
2: Ten sprzęt czeka już tylko na dostosowanie sali. Wraz z końcem cyklu Galerii 011 przystosujemy salę i w jakiejś mierze wrócimy do tradycji i korzeni tego miejsca.
1: Mówił Roman Tondel z Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Odnowa. Salka ma ruszyć na początku przyszłego roku.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Premier w trybie pilnym wezwał do siebie szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To w związku z aktami przemocy w szkołach. Spotkanie będzie o 13. Rosja zakończyła atak na Ukrainę, nie ma zagrożenia na terenie Polski. Tak brzmi najnowszy komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Kończy się kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. O urząd walczą bezpartyjny Łukasz Gibała i senator KO Monika Piątkowska. Jak dotąd żaden z kandydatów nie ogłosił oficjalnego poparcia, ale Michał Drewnicki z PiSu dał do zrozumienia, kogo widzi jako prezydenta.
5: Nie wyobrażam sobie głosowania na kandydatkę Donalda Tuska.
4: Drewnicki w pierwszej turze zajął trzecie miejsce. Od zwycięstwa turniej tenisowy w Szanghaju rozpoczął Hubert Hurkacz. Pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Na zegarach 12, siemanko, ja jestem Adi. Kiedy inni gadają, my już gramy. No właśnie, zaczynamy od numeru Fly High, to jest Tobi Romeo. To jest nuta idealna o tej porze, serio.

think he's had enough. Mark Cremonti, Sad Story, Out of Luck w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 13 minut po 12. Sprawa, sprawuńka jest, no bo dzisiaj czwartek. Część z was już wie, że mamy taką zabawę, podejmij wyzwanie. A do zgarnięcia są skity Melo Radia. Jeżeli macie ochotę zaszaleć, to dawajcie, dzwońcie 321-321-777. Pod tym numerem nie złapiecie. So let me...

0: Griffin i World Away w Melo Radio, 17 minut po 12. No, trzeba trochę zaszaleć, razem ze mną jest Marek. Siema, jak się czujesz dzisiaj, bracie?
1: Witam, czuję się super.
0: Szykujesz się już do weekendu? Jakieś plany masz?
1: Oczywiście, weekend wyjazd, Hiszpania.
0: Co ty gadasz, a gdzie dokładnie śmigacie w tej Hiszpanii?
1: Do Barcelony.
0: Ależ to, no super, no to gratulacje, fajnie. Słuchaj, no to zawalczymy też o skity Meloradia, żeby może udało się jeszcze przed wyjazdem je zdobyć. Podejmij wyzwanie, to jest zabawa, która dosłownie polega na tym, żebyś podjął wyzwanie. Jak ci się uda, no to masz skity Meloradia, jeżeli nie, to coś innego. Czy jesteś gotowy?
1: Oczywiście, zawsze jestem gotowy.
0: Marek, twoje zadanie to, uwaga, wciel się w rolę polityka i wygłoś swój projekt ustawy, który mówi, że weekend zaczyna się od piątku, czyli byłby wtedy trzydniowy. To nie musi być długie, ale jestem pewny, że dasz sobie z tym radę. Próbujesz?
1: Oczywiście.
0: No to dawaj.
1: Wszystkim wam obiecuję, kochani, że weekend zaczyna się od piątku, od samego rana i będzie trwał nie 3, a 4 dni, do poniedziałku, do godzin popołudniowych. Także obiecuję wam to, głosujcie na mnie.
0: Dobra, mamy to. Panie prezesie, gratuluję serdecznie. Skity Meloradia są pańskie, także to jest wielki zaszczyt i przyjemność. Przy okazji takie ustawy to ja mógłbym słyszeć bez przerwy tak naprawdę. To byłoby spoko, nie?
1: Jasne.
0: Bardzo dobrze. Marek, to czego ci życzyć na ten wyjazd? Słońca trochę?
1: No, myślę, że słońce będzie, także no słońce i żeby się pobawić, bo to na 4 dni wyjeżdżamy z synem, także...
0: No super, powiem ci szczerze, zazdroszczę po całości, ale dobrze, korzystajcie i jak to mówi klasyk, dajcie se! Podejmij wyzwanie!

0: Offenbach, Stern Sailor i Four to the Floor w Melo Radio. 30 minut po godzinie 12. By the way, znacie nas już trochę i wiecie o tym, że my jako Melo Radio bierzemy udział w fajnych akcjach, ale ta, no ta to jest dopiero szlo. Słuchajcie, laski, no bo trwa właśnie różowy październik. To ten moment, gdzie warto pomyśleć o profilaktyce i zbadaniu się. Generalnie każda chwila na to jest ekstra, ale październik to miesiąc, który o tym grzecznie przypomina. I dziewczyny, zróbcie to dla siebie. Zróbcie to też trochę dla nas, facetów, bo no my przecież bez was świata nie widzimy. A prawda jest taka, że każda diagnoza, nawet jeżeli coś tam wyjdzie, no to wczesne wykrycie niemalże w 90% przypadków da się wyleczyć. Także badajcie się, a wy panowie miejcie jaja i pogadajcie z waszymi serduszkami, by przejść na kontrolę. No, dużo zdrówka.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty! Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
12: Codziennie niskie ceny.
13: A cappuccino też za piątkę?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
18: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
19: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
18: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
20: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
21: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Cześć, tu Baza!
3: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
4: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
5: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgo.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.

Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. O reklamie. Meloradio Toruń.

0: Sigala, Brian Christopher i Sweet Loving w Melo Radio, 14 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Jest też ze mną Iga Dudziuk, z którą właśnie sobie trochę plotkujemy. Trochę o zmęczeniu było.
1: Trochę o zmęczeniu i o życiu, bo stwierdziłam, że my za mało rozmawiamy o emocjach, wiesz?
0: Znaczy, ostatnio faktycznie z Igą rzadko mamy taki czas, żeby sobie trochę pogadać, trochę poplotkować, nie? To co u ciebie w ogóle?
1: Słuchaj, u mnie dużo pracy, tak jak u ciebie. Mhm. Bez sensu. Chodź skończ pracę teraz i chodźmy się bawić.
0: Nie, no nie mogę, bo jestem w pracy.
1: Nie przejmuj się tym, ja ci napiszę zwolnienie.
0: Ale to... Krystian, jeżeli to słyszysz, prosimy się odnieść.
1: Tak, znaczy prosimy. Nie prosimy o, nie. Się o zwolnienie.
0: Dobra, wiesz co, może po prostu udajmy, że tego nie było, dobra? Jakby coś, a nie, naprawię błąd. Szybka kasa od Meloradia, 200, nawet 500 zł do zgarnięcia. Meloradio.pl, wbijajcie.
1: Po zwolnieniu.
0: Na nią zawsze można liczyć.

0: Sexy Magic i 5 minut do godziny 13. Chodź Mikołaj, chodź. Naprawdę
1: chodźcie
0: się nie przejmę.
1: Wszyscy dziś na serwis. Ula przeczyta.
2: To nie jest ten...
0: No chodź Mikołaj, siadaj.
1: Czas.
0: Właśnie, cześć Ula, witamy cię
2: znaczy,
0: serdecznie.
2: Czas na serwis, tak.
0: A co newsy. W newsach tak
2: a
0: propos?
2: A w newsach będą ceny paliw.
0: O!
2: Nowe, maksymalne ceny na jutro. No i zobaczymy. Mikołaj, jak myślisz?
3: Chyba drożej będzie, nie?
0: Nie, no ją muszę zalać.
3: Ale to już było.
0: Ale czekajcie, to kiedy te ceny będą wchodziły?
2: Jutro.
0: A, no to no, dobra.
4: A już o 13 zagramy.
0: Eli Oaks, Breaking Dishes, tak podkręcamy tempo. No i ten numer o 13.

0: panie, tata to tylko rozłożył ręce.
1: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
0: I zrobiła nam super pokój.
1: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
4: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do 100!
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego. Za mnie!
10: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
13: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
14: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części.

0: oszczędności na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
3: Dwie po 13 pozepsułem. Newsy Meloradia, Ula Harciarek, prosimy.
4: Areszt tymczasowy dla byłego wiceprezesa Orlenu i trzech dyrektorów spółki są podejrzani w śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw 3 lata temu. Czy ostatnie ataki w szkołach są powiązane, to sprawdzą służby, informuje minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Ceny maksymalne paliw jutro będą wyższe. Za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,90, za 98 7,77, a za diesla 7,82. Ratownictwo górskie powinno być bezpłatne, tak uważa 70% Polaków. Ale, mówi Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
5: Osoby świadomie łamiące bezpieczeństwo lub zachowujące się rażąco nieodpowiedzialnie być może powinny częściowo pokrywać koszty akcji ratunkowych.
4: Tak uważa ponad połowa pytanych.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Siema, mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Tu Meloradio i podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy i zaczynamy z grubej, mocarnej rury. Eli Ox, Breaking Dishes. Fajnie, fajnie gramy.

Two Colors, którzy zaczerpnęli trochę włoskiego sznytu. Primadonna i 18 minut po godzinie 13. Możecie się zastanawiać, co to znaczy ta primadonna? No jest to z języka włoskiego, oznacza dosłownie pierwszą damę. Jest to określenie odnoszące się do głównej śpiewaczki operowej. Także faktycznie, muza niezła do inspiracji, nie pytam o szczegóły, ale na pewno było fajnie. Przechodząc dalej do muzycznych przygód, to przed nami facet, który... No już trochę siwych włosów ma na głowie, ale jak tylko za dekami się pojawia, to wychodzą cuda nie z tej planety. Calvin Harris i Sweet Nothing to są te słodycze, które warto wziąć pod uwagę.

0: modelki, wodarski, każdy twój ruch. No my obserwujemy ich każdy ruch. 30 minut po 13 podkręcamy tempo w Meloradiu. W tej godzinie jeszcze będzie spotkanie z Alanem Walkerem i Ava Max, czyli ich najnowszą perełką zatytułowaną Fate. Jest bardzo epicka, jest bardzo fajna i bardzo energetyczna, ale będzie też takie trochę bym powiedział, no cofanie się do tyłu, to chyba nie działa. Pleonazmy. Nieważne. Don Diablo i Survive jeszcze w tej godzinie będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
3: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że bił na numer 1. 30 Meloradia.
2: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
3: Pychu, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Kraft świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
9: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl / smart / loteria.

Teraz sobie wyobraźcie. Wstajecie codziennie rano i ktoś wam tak gra na trąbce. No moim zdaniem to byłby sztos, kolejna przygoda, kolejny dzień pełen po prostu niezwykłych sukcesów. To Faruko i Pepa z Melo Radio, tak podkręcamy tempo i my dla was na takiej trąbce zawsze chętnie z rana zagramy. Ale też chętnie przypomnę wam o tym, że macie szybką kasę, 200, nawet 500 złotych, to wiecie, za to to możecie sobie taką trąbkę kupić nawet i codziennie grać. Albo ktoś wam zagra. Jeżeli potrzebujecie albo po prostu chcecie na coś wydać, to jest elementem, który da wam po prostu trochę radochy. To wbijajcie meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, co zrobicie z tym pieniędzmi, a ja tylko przypomnę, że mówimy o fajnym hajsie, bo 200, a nawet 500 złotych.

0: DJ Bobo Manuel i Somebody Dance With Me w Melo Radio. 8 minut do godziny 14. Podkręcamy tempo i to naprawdę tak mocarnie. Tak mocarnie podkręcamy, bo już nie jestem sam.
1: Przyszedłem
2: dobrze,
1: sam.
2: Dobrze kręcisz.
0: Jak, co było dalej w tym przyszedłem?
1: Zabrałem sam. Dwie.
0: O, nice, that's the sigma. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Wszystkiego dobrego.
1: Buzi.
3: Pa.
4: A już o 14 zagramy.
2: Marlon Hofstadt i Southstar, I Like.
1: DJ Daddy.
0: Tak?
1: No tak o sobie mówi.
0: A, no to super. No to
2: masakra to jest, nie?
0: No trochę dziwne. Znaczy, no co kto lubi?
2: Red flag.
0: No totalnie.
1: Nie, czemu?
2: No nie, wcale.
0: XD.
4: Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
13: Dużo dobrego.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
13: Za mniej.
15: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
16: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
17: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.

0: Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Neonet, Neonet,
2: to korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
0: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
3: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Tato, z czego były pierwsze książki?
5: Z glinianych tabliczek?
4: To jak wtedy zaginali rogi?
6: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
11: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
12: Ula Harciarek, on the mic.
13: Nieletni zabójca, który zaatakował dziś w szkole podwyżkowej, miał kaskę z kamerką, chciał filmować całą akcję. Premier Donald Tusk zapowiedział więcej patroli wokół szkół. Ogłoszono literackiego Nobla. Nagrodę dostała kanadyjska poetka Anne Carson. Polacy są przemęczeni, odpoczywamy gapiąc się w ekrany, mówi Julia Kuźlik z Prezentu Marzeń.
14: Cyfrowa rozrywka, obejmująca media społecznościowe, seriale i gry, stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych. Zdecydowanie wygrywając z aktywnością fizyczną i pasjami analogowymi.
13: Prawie połowa z nas w czasie wolnym myśli, co ma do zrobienia. Za free wejdziemy do muzeów. Wawel, Wilanów, Łazienki i Zamek Królewski w Warszawie rozpoczynają akcję Darmowy Listopad.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
12: Freak fight, trawaj, trawaj.
11: Trawaj? Mhm. Czy coś tam amam?
12: Amam nie.
11: Iga amam?
12: A Iga nie amam.
11: Ale my dzisiaj amam.
12: Amam. Mhm. Po 16. Mhm.
11: Tak. Mhm.

0: Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Witajcie, nasi kochani słuchacze. Mamy czwartek. Tak dziwnie rozmawialiśmy z Mikołajem, ponieważ my bierzemy przykład z Margarity, która jest zakochana w Mohamedzie.
2: I będziemy rozmawiać o tym fantastycznym związku, który no, uczy nas dużo. Przede wszystkim języka.
1: I uczy to tego, że nie trzeba się rozumieć, żeby ze sobą rozmawiać.
2: Tak, język miłości.
1: Nie zna granic.
2: Tak, tak. Pokonuje wszystkie bariery. Ale najpierw pochylimy się nad... no nie wiem, jak to nawet
1: nazwać.
2: Nad
1: śmieciami.
2: Dosłownie tak. Nad śmieciami, które są warte miliony.
1: Iga Mikołaj, siemanko.

0: Just a little. To Florida. W Meloradiu tak właśnie podkręcamy tempo we Freakfajcie.
1: 15 zł za książulowy karton
0: tak
1: do pizzy.
0: Jest.
1: Słuchajcie, jest to dostępne w internecie. Kartony do pizzy od książula za 15 zł od sztuki.
0: Ale takie z łebką, takie wiecie, nie że jakieś pogniecione, albo że tam jakaś para czy kondensacja w środku. Nie, nie, po prostu ktoś pracujący w sklepie no zajumał chyba kartony do domu i je sprzedaje w internecie.
1: A za 200 możecie mieć tych kartonów naprawdę dużo.
0: No to będzie, no ile?
1: Nie wiem.
0: 10.
1: Pracuję w radiu.
0: Co najmniej 10. Szybka kasa od Meloradia, jeżeli chcecie 200 na cokolwiek. Nawet na śmieci.

0: Trips Versus nad wodę, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie i w moim serduszku ciągle jest program Kochaj albo wróć. Ja, słuchajcie, mam obsesję na tym punkcie, a przede wszystkim mam obsesję na punkcie Margarety i Mohameda.
1: Tak, to jest para, która komunikuje się ze sobą, no trochę jak takie dzieci, które nie potrafią rozmawiać ze sobą w tym samym języku.
0: Może jeszcze wprowadźmy, że to jest program o tym, że Polacy umawiają się z ludźmi z zagranicy.
1: Tak, tak. I jest wiele par przedstawionych właśnie w tym programie. No ale Margareta jest postacią wyjątkową.
0: Czas na naukę języka miłości według Margarety i Mohameda.
2: Margareta, banana, karot, a wam, miam, miam, Margareta, miam, miam, Margareta, come on, bizu, bizu.
1: Ja tak do kota mówię na przykład czasem. Kotek, no jedz.
0: Albo do dziecka, nie? Dobra, miłość nie zna granic. To jest piękne, że oni bez słów potrafią stworzyć związek. Może to jest właśnie sukces tego związku, że się nie rozumieją.
1: No może i tak. No, a w ogóle było ten w odcinku, że poznała rodziców.
0: Było.
1: Tak, i jest od nich starsza. O 10 lat jakieś.
0: Hot mama. Hot granny?
1: Hot Margarita.
0: Jaka to jest kategoria?

0: On Tonight, Sylwia Bampa, tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie. Co my znaleźliśmy w internecie?
1: No, za chwilę cała prawda wyjdzie na jaw, jeżeli to prawda oczywiście.
0: Bianca Heiser ma troszkę za uszami.
1: Tak jest, okazuje się, że wersja, która została nam przedstawiona milionom Polaków na podcaście.
0: Być może
1: jest nieprawdą.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
4: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Szynka wieprzowa bez kości w super cenie 12,99 za kilogram. A od środy do czwartku ćwiartki tylne z kurczaka jedynie 4,99 za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do twojego marketu.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Neonet, Neonet.
3: To korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
4: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
2: Neonet.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
14: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
15: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Po reklamie. Autopromocja.
17: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po

0: ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Autopromocja. Melo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Ale ma ładne takie nosowe o, nie? W tym numerze.
1: Bambi? Napisz jej DM-a. Może odpiszę.
0: To jest największy komplement. No słuchajcie, jest drama.
1: A propos,
0: jeśli chodzi o Biankę i Filipa Heiser.
1: Dokładnie. No wiemy, że ten związek jest bardzo intensywny.
0: Tak.
1: I chyba też początki były niesamowicie intensywne, ponieważ odezwał się rzekomy były partner Bianki Heiser.
0: Tak. Jedna z redakcji do niego dotarła i poprosiła go o komentarz i on powiedział, że to troszkę nieprawda, co tam było powiedziane. Że nie dość, że Bianka wiedziała, kim jest Filip i że była tym faktem podekscytowana, to jeszcze oni ze sobą byli, kiedy się z Filipem poznali.
1: Jeżeli to prawda, to chyba już nie będzie nam szkoda Bianki, tylko Filipa. No nie wierzę, że to mówię.
0: No, wydaje mi się, że musimy poczekać na trzeci odcinek podcastu i wtedy się dowiemy.
1: Zróbcie to.

0: Joel Corey w Meloradio Don't Go Breaking My Heart. Piękny utwór. Przypomniał mi się też inny piękny utwór.
1: Jaki?
0: Taki, który głosi, że... Potężna wichura, łamiąc duże drzewa, trzciną zaledwie tylko kołysze.
1: Ja nie wiedziałam, że ty jesteś w ogóle takim poetą, Mikołaj. Mi to naprawdę zaimponowało.
0: To pan Jacek,
1: akurat. Pięknie,
2: Ja też nie wiedziałam, ale no nie wiem, coś może w newsach takiego poetyckiego opowiesz, bo będzie o silnym wietrze.
3: A już o 15 zagramy!
0: Karnawał, Gips, PZ for Money.
4: Zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was, parkiet bywa.
1: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja.
5: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
6: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
5: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
6: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
5: Żebyś wiedział, że...
6: jesteś zwycięzcą.
5: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
6: Marcin Sikora.
5: Waldek Darłak.
3: Rano obudzi największego śpiocha. Południe.

0: Podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta.

0: Zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Bo miłość jest piękna.
5: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3. A banany

0: Sport.pl. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: o 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Trzymajcie się mocno, bo synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Może wiać z prędkością nawet 105 km na godzinę. Alerty wydano dla północy i południa kraju. Halny wieje w Tatrach. Warunki są skrajnie trudne, ostrzega Tomasz Zając z TPN.
4: No, wychodzenie w te wyższe partie Tatr jest praktycznie niemożliwe. W reglach też bezpiecznie nie jest. Łamią się gałęzie, spadają drzewa.
3: Na szlakach jest też bardzo ślisko. Zagrożenie epidemią dżumy w Europie jest praktycznie zerowe, uspokaja główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. To po śmierci laborantki z rosyjskiego instytutu badawczego zajmującego się leczeniem dżumy. Afera piłkarska w Kenii. Sędzia uciekał przed kibicami. Byli wkurzeni, bo podyktował rzut karny.
2: Rel.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Słuchajcie Freak Fightu, jeżeli myśleliście, że sport nie jest dla was, no to udowodnimy wam, że jest zupełnie inaczej. Mikołaj na przykład już trenuje.
2: Jak to? Przepraszam, spać mi się chce.
1: O tym w tej godzinie.
6: Ponoć nam

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Podkręca tempo, kochani, znalazłam dla wszystkich leniuszków idealne zawody, w których powinniście wziąć udział. To są zawody sportowe.
1: No tak, to są zawody w spaniu. Takie odbyły się w Japonii. To było powiązane z tym, że chcieli zwrócić uwagę na problem niedoboru snu i zachęcić do traktowania odpoczynku poważnie. No i było poważnie. 90 minut na spanie i monitorowali głębokość,
0: dobra,
1: jakość
0: i stabilność. Dobra, powiedz, za ile? Ile można było wygrać?
1: $14,000.
0: Czyli 55 tysięcy złotych za spanie.
1: Ja nie wiem, czy ja bym dał radę. Ja tak nie zasypiam zbyt szybko.
0: Jak
1: musiałbym
0: to?
1: Kawy nie pić wcześniej.
0: No ale jeżeli wy na przykład lubicie spać, to jest genialne.
1: No ale tak półtorej godziny, co to za spanie?

0: Never Be Lonely, Jax Jones. Never Be Lonely to w ogóle ta piosenka nabiera nowego znaczenia, ponieważ syn Zenka Martyniuka będzie samotny, tak coś czuję.
1: No tak, ponieważ jego ojciec w ogóle się pojednali, zacznijmy od tego.
0: Piękne.
1: Tak jest. I on powiedział właśnie, że jak Daniel skończy ze wszystkimi używkami, no to nagrają jakiś wspólny numer, ale powiedział, że może lepiej dla syna by było, gdyby on wrócił do wyuczonego zawodu.
0: Aha, czyli?
1: Czyli Daniel Martyniuk jest absolwentem szkoły morskiej.
0: Świetne.
1: I ojciec chce go wysłać na statek, na morze. Żeby
0: znaczy
1: tam
0: tak.
1: Nie robił głupot.
0: Widzę pewne problemy. Po pierwsze, w każdym porcie może mieć inną kobietę. To jest pierwszy problem.
1: A znaczy drugi... tam problem, no. Ile on w tym porcie będzie? Dwa dni max? Trzy?
0: Wejdę, wyjdę. Ale też drugi problem jest to taki, że skoro ten syn jest uzależniony od różnych używek, to ja boję się, że on wypadnie za burtę.
1: No właśnie nie, bo nie będzie używek, to go nie będzie, wiesz, nosić na wszystkie strony, to będzie stabilnie.
0: A co, albo on nawet, znajdzie sposób na
1: albo
0: to?
1: Nawet wręcz przeciwnie, bo tym statkiem buja przecież, nie? To on będzie tam się trzymał najstabilniej z nich wszystkich.
0: Ojoj, nie, no wierzymy tak naprawdę w sukces syna Zenka.
1: Ja temu zazdroszczę, ja też bym na statku chciał trochę
0: popływać. Daj spokój.

0: Mikołaj, no ale gdzie ty się patrzysz, przepraszam bardzo?
1: No przecież twarz twoją?
0: Nie, widzę, że ci oczy uciekają tam na dół.
1: Bo ja dbam o twoje zdrowie i patrzę, czy wszystko jest w porządku, ponieważ jest miesiąc październik, dobrze?
0: Ale...
1: Różowy październik i należy się badać w celu sprawdzenia, czy się nie ma przypadkiem raka piersi.
0: I co, chciałeś mi pomóc się zbadać?
1: Tak.
0: Mega jesteś w ogóle koleżeński.
1: No pewnie.
0: No właśnie, tak jak Mikołaj powiedział, jest różowy październik, także badajcie się, bo dziewczyny, bo to jest po prostu mega, mega, mega istotne i mega ważne.
1: No właśnie. I można się, nie, nie można się.
0: No już
1: można sprawdzić.
0: Się patrzeć.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.

0: One Night in Ibiza, a my w sumie przeżyjemy teraz One Night in Chicago, bo tam Lewandowscy sobie żyją, mieszkają, amerykański sen.
1: I pokazują wszystkim, jak tam sobie żyją. No, był romantyczny wieczór na motorówce,
0: Pięknie. Była
1: wizyta w kawiarni, Super. Spacer z Turkami, a w tym czasie nasza reprezentacja dźwigała ten krzyż zwany Polską i przegrała 1-0 z Bośnią. No i co?
0: Bo on już forget how to play in Poland.
1: Robert Love, ale za ocean.

0: What if Neptunika w Meloradiu. Wyobraź sobie, Mikołaj, że na przykład idziesz do lodówki, otwierasz lodówkę, a tam...
1: Ogórek kiszony.
2: Taka właśnie zawsze reakcja.
3: No pięknie, ale mnie zaskoczyliście. Właśnie o ogórkach kiszonych i dlaczego świecą? Powiem w newsach.
2: Muszę posłuchać.
4: A już o 16 zagramy.
2: Music Sounds, Fast Boy.
0: I łapki w górę i klaszczemy. Chyba, że jeździecie autem, to nie.
2: To wtedy nie.
0: Punktualnie.
2: O 16, ten numer.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za... 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
18: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
8: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
10: Co jest grane w Toruniu?
15: Kamil Bekier. Pięściarze z Polski i zagranicy spotkają się w Toruniu. Od dziś do 11 października potrwa 30. Kopernikus Boxing Cup imienia Zygmunta Krygiera. W ringu pojawi się około 230 zawodników z ponad

0: 4 listopada.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harczarek on the mic.
4: Zatrzymany w środę 17-latek, który planował atak, to uczeń trzeciej klasy szkoły średniej. Miał rozpowiadać, że zrobi coś złego w szkole. Policja sprawdza, czy ostatnie ataki mogą być tak zwanym challenge'em, mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
5: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
4: Dziś doszło do ataku w szkole podwyżkowym. Uczniowie chcą protestować w Portugalii. Solidaryzują się z kolegami z Francji, którzy skarżą się m.in. na zły stan szkół. Ponad 100 ogórków kiszonych podłączył do prądu amerykański badacz. Chciał dowiedzieć się, dlaczego świecą. No i okazuje się, że dochodzi do powstania iskry, która zapala wodór. No i pyk, kiszonka świeci.
2: Amerykańscy naukowcy, kocham ich po prostu.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: 16, słuchacie Freak Fightu, a propos ogórków, my dzisiaj jemy.
2: Wow, wow, nie, no wow, wow. Zgadnijcie co?

0: Music Sounds, Fastboy w Molo Radio. Słuchajcie, ja muszę wyjaśnić, bo Mikołaj się zaśmiał i ja też się zaśmiałam, bo teasowałam po prostu nasz bench, daj gryza, my gryziemy, wy zgadujecie, co to takiego.
1: Dzisiaj będzie bardzo trudna zagadka.
0: Spokojnie.
1: Słuchajcie, a propos.
0: Ale nikt nie wie jeszcze. No spokojnie, za chwilę gryziemy, ale najpierw...
1: I don't wanna wait. Nie chcemy czekać.

0: Bumble w Meloradiu Never Go Away. Słuchajcie, nie żeby coś, ale wersalka to jest tak beznadziejny pomysł na kryjówkę przed policją.
1: Tak, chłop po raz kolejny, znaczy inaczej, kolejny chłop
0: po raz kolejny.
1: Po raz kolejny przez to, że schował się w wersalce. No łóżko go zdradziło podwójnie, bo nie domknęło się w ogóle, jak on do niego wlazł, więc bebzun mu wystawał, nie wiem, policjanci od razu zobaczyli. Bardzo mi się podoba, jak oni zawsze każą im tam zostać, żeby jeszcze sobie zdjęcie mogli zrobić.
0: Wiecie, co jest najgorsze? Że on wpadł dlatego, że chciał się spotkać z koleżanką.
1: Dlatego podwójnie.

0: Ale my lubimy tak grać w tym meloradiu. Taki mały ja, Kukę 2115, Francis. A już teraz wasza ulubiona zabawa, jak co czwartek po godzinie 16 w meloradiu. Daj gryza. To jest ten moment, to jest ta chwila. My gryziemy, wy zgadujecie, co to takiego po dźwięku naszych gryzów. Jeżeli wiecie, to wbijacie na meloradio.pl, tam odnośnik do WhatsAppa i nagrywacie nam głosóweczkę. Mikołaj, czyń honory.
1: Dobrze, no to na poczne.
0: Ale ścisz trochę podkład, żeby było słychać.
1: Powiem tak, powiem jak pewien taki influencer, co się sprzedał ostatnio. Wjeżdżam w to. Dobra.
0: Ale szczerze, po dźwięku miałbym problem.
1: Faktycznie, to może być cokolwiek. Ale może macie jakiś pomysł, co to konkretnie może być? Jeszcze? Jeżeli wiecie, WhatsApp Meloradia czeka, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Co dzisiaj gryziemy?

0: A ty tam co za dużo tą ręką robiłeś w domu?
1: Łokieć mnie boli, daj mi spokój.
0: Przepraszam. World Away, daj gryza w Meloradiu. Trwa taka zabawa, my gryziemy, wy zgadujecie. Przypomnij, jak to brzmiało. Mhm.
1: Koń taki.
0: O, jakie to jest cudowne. Najpierw złe odpowiedzi. Marchewka, chipsy, nektarynka, prażynki, kalarepa, papryka czy chociażby rzodkiewka.
1: Ale mamy też dobrą odpowiedź. Marcin.
2: No jak to, co jecie? Ogórek kiszony, no, nie, albo mało solny.
3: Dokładnie.
0: Brawo. Ogórek mało solny.
4: Daj gryza. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
15: Tato, co znaczy negocjować?
16: Szukać porozumienia.
15: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
17: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
18: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Gang zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz. Kup produkty Mleczna Dolina lub Delikate za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530 219 219. www.auta-skup.com.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
21: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
22: Doradczyni klienta.
21: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
23: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
24: Wszystko, czego dziś chcę,
25: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
26: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
27: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
28: Skoda.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Toruń na 90,6.

0: Turn Up The Love w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Wiemy, że dużo rozmawiamy o hajzerach, ale my z Mikołajem nie dowierzamy, że tacy ludzie w ogóle istnieją. To raz.
1: Zwłaszcza, że oni też sami o sobie cały czas mówią, tak jak w tym przypadku. W przypadku tego on.
0: No właśnie. I drugi temat jest taki, że wyjaśniają, o co chodzi z tym on, bo wyszła taka trochę drama w internecie może.
1: Troszeczkę, posłuchajmy.
2: A ty się tu urodziłaś raczej.
3: A ja się urodziłam.
2: A ja się musiałem nauczyć. Na przykład, powiem przykład.
3: Piękną, miłą.
2: Dziewczyną.
3: Dziewczyną.
2: I to jest osobę on, że on przechodzi przez nos i tak jest poprawnie, bo można też powiedzieć dziewczynom.
0: Dzięki, panie dziennikarzu.

0: Sara i Solo's Frequencies. I Mari Froesz?
1: Chyba tak.
0: Froesz. Mikołaj, czy ty lubisz bawić się rakietą?
1: Pewnie.
0: W sumie ja też. Ula?
2: No zaraz będzie o rakiecie.
0: A nie, czy lubisz się bawić rakietą?
2: Ja nie wiem, co mam powiedzieć.
1: Jak dopytuję, kurczę.
3: A już o 17:00 zagramy.
0: No, ja na przykład gram często w tenisa, więc się pytam, czy wy też. Ten numer punktualnie o 17:00.
1: To Galaxy, tak swoją drogą. Ja w squasha bardziej.
0: O, okej, okay, też fajnie. Wysiłek duży.
3: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Passata przecier pomidorowy Podrawka 400 gramów w super cenie 3,99 za butelkę przy zakupie dwóch. Zupełna nowość w ofercie. Skyr Prezydent Lactalis aż 1 kg w super cenie 16,99. Twój market. Zawsze po drodze.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
5: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
3: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę. MediaMarkt.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Po reklamie.

0: słuchaj na 92,8 FM. Co jest grane w Toruniu?
1: Kamil Bakier. Pomysłów będzie sporo, a chęci do działania jeszcze więcej. W sobotę Toruńskie Laboratorium Miejskie zaprasza na dzień warsztatów i rozmów o tworzeniu. Będzie można m.in. usiąść przy maszynie do szycia, pogadać o pieniądzach w kulturze i sprawdzić, jak pomysł zamienić w projekt. Start o 12 przy Bydgoskiej 52. Wstęp wolny. Teraz przypominamy. Jeszcze do jutra potrwa kiermasz książek w Mediatece na Strzałowej. W ofercie tytuły wycofane z bibliotecznego księgozbioru. Książki można kupować dziś i jutro od 11 do 19. Warto zajrzeć, może trafi się jakaś literacka perełka. Daniel Midas ma tajemnicę i najwyraźniej zamierza się z nią podzielić. 21 listopada w toruńskich Jordankach wystąpi z nowym stand-upem Moja Tajemnica. Początek o 17. Co będzie tematem? Tego nie zdradzimy.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradio.

0: W korcie w Szanghaju Hubert Hurkacz zmierzy się Serbem Novakiem Djokovicem.
1: Mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
0: Pojedynek Hurkacza z Djokovicem jutro o 12.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
3: Mamy 17, słuchacie Freak Fightu i jak codziennie mamy do was pytanie, co można robić po ciemku na literę P.
4: WhatsApp Meloradia, tam się kierujcie, odnośnik na meloradio.pl.
3: Chciałam powiedzieć, że można poczytać, ale tego akurat nie można robić, bo jest ciemno.
4: Ja mam e-booka z podświetlanym ekranem, więc w sumie teoretycznie mogę.
3: Co można robić po ciemku? Na literę P czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Co można robić po ciemku? Na literkę P.

0: Gabri Ponte, Thunder w Melo Radio. A dzisiaj sprawdzamy, co można robić po ciemku na literę P. Jesteście naprawdę kreatywni, na wasze głosówki czekamy na WhatsAppie Melo Radio, odnośnik na meloradio.pl.
1: No i mamy już pierwsze propozycje, co można robić po ciemku na P.
2: Można robić porno.
0: O, no. Krótko i na temat.
1: Justyna?
3: Mało przyjemne, ale można pierdzielnąć się w palec.
1: Oj, zdecydowanie.
0: I to boli bardzo, a Paweł z kolei napisał tak, słuchajcie, dwuznacznie. Polować na myszkę. No,
1: no bo w nocy wyłażą, tak?
0: Tak, trzeba, oczywiście.
1: Trzeba łażać.
0: Dobrze mieć kotka, nie? Mhm.

0: To jest za trio Crazy What Love Can Do w Meloradiu. Co można robić po ciemku na literę P, to jest nasze pytanie i zaskakujecie nas każdą minutą coraz bardziej.
1: Mamy całą masę propozycji od was.
2: Po ciemku można przeżyć horror.
1: O, akurat Halloween się zbliża. Kasia?
3: Pod kołderką można się schować.
0: O, jak ja marzę o tym.
1: No dzisiaj jest taki dzień akurat. Tomek?
4: Po ciemku można oczywiście pływać.
0: Ale jak, gdzie?
1: No jak ten facet, co Bałtyk przepłynął na przykład, to pływał też po ciemku.
0: W zasadzie, racja.
1: Marcin?
5: Podglądać przez noktowizor.
0: Ale kogo?
1: No tego,
0: kogo?
1: Co pływa, nie?
0: No oczywiście, no chyba nie sąsiada.
1: Musieli go jakoś nakręcić. I mamy jeszcze Słowika.
6: Można sobie puścić bąka pod kołderką. Wtedy się robi to jakby troszkę cieplej.
0: Jeszcze to Słowik.
1: A mnie śmieszy. Chcę więcej i my też chcemy więcej, co można robić po ciemku na literę P. To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Co robimy po ciemku na literę P?
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Słuchajcie, to We Found Love, Rihanna, Calvin Harris, Melo Radio. Muszę o tym powiedzieć, bo znalazłam taką informację, że Rihanna podobno ma 170 niewydanych piosenek, więc czemu ich nie wydaje?
1: No może są złe.
0: Słucham?
1: No może są słabe.
0: Ale ty zastanów się nad tym, co właśnie powiedziałeś.
1: No może słabe są, dlatego nie chcę ich wydać.
0: Przestań, bo wyjdę z programu. Wstanę i wyjdę, jak powiesz to jeszcze raz.
1: A jakby wypuściła 170 słabych piosenek na raz, to co?
0: Ona nie ma słabych piosenek.
1: No najwyraźniej ma 170. Melo Radio Tor.

0: James Hype.
1: No jest hype.
2: Jest hype na wasze wiadomości. Sprawdzamy, co można robić po ciemku na literę P.
3: Powiem tak naukowo, co można robić na P w nocy? Produkować melatoninę.
1: Jak biorę melatoninę, to zawsze mam potem mega dziwne sny. Też tak masz?
2: To na pewno melatonina?
1: No, nie próbowałaś nigdy, prawda?
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca. Meloradio Toruń.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym mężonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: reklama. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
17: Kogo?
16: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
17: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
16: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy Cezary.
16: No, więcej na szkłomazgo.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
16: I Cezary Pazura.
18: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
19: Pisał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
20: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
22: Trwają e-obuwie Days.
0: zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Po reklamie.
11: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: to jest DJ Sam i Heaven we Freak Fighcie w Meloradiu. Mikołaj, co można robić po ciemku na literę P?
1: No można na przykład posłuchać sobie DJ Sami.
0: Dobry pomysł, a według naszych słuchaczy?
2: Można 3 razy P, poniziać po pleckach.
0: Okej, okay, przyjemne.
1: Tak, to była Beata, teraz Emilka.
3: Przecież to proste, produkować dzieci.
1: No tak.
0: No tak.
1: Piotrek?
4: Po ciemku możemy pouczyć się Braille'a.
0: To był szyfry, prawda?
1: Nie, to takie pismo jest. Jeszcze Natalia.
5: Po namyśle, oprócz przytulania, można się też fajnie poszyć.
0: I tyle w temacie.

0: polewaj szampajn już, Olek. Za chwilę idziemy w Melo.
1: Bezalkoholowy, oczywiście. No,
0: oczywiście, że tak.
1: A ja lubię każdy wasz ruch.
2: O, dziękujemy. My twój też.
1: A tych ruchów będzie dużo po 18, bo ruszymy się z szybką kasą, wow. Ruszymy się z zabawą O czym myśli Pychu, ruszymy się z biletami na koncerty, ruszymy się z ulą harciarek do różnych seriali i filmów.
2: No
1: fajnie
2: to
1: będzie.
2: Ruszajcie.
1: No to ruszamy.
3: A już o 18 zagramy
1: Whatever Turns You On, Axwell i Ibon. A wy gdzie ruszacie?
2: Ja ruszam, szczerze, do domu.
1: Super.
0: Ja jeszcze ruszę do sklepu najpierw.
2: Okej.
1: No to fajnie, to kup mi coś, dzięki.
0: Dobra.
1: I gabuzi. Mua.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Mamo, ten bohater jest dziwny.
9: Nie lubisz go?
8: Lubię i to jest najdziwniejsze.
10: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
0: O reklamie.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Alert RCB wydano dla Wybrzeża. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Miejscami porywy mogą sięgnąć do 105 km na godzinę. Drożej będzie jutro na stacjach paliw. Za benzynę 95 zapłacicie maksymalnie 6,90, za 98 7,77, a za diesla 7,82. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
3: Analizujemy, co jest w transporcie, kto jest dostawcą, skąd jest ten transport, jakie produkty zawiera i jakie ewentualne zagrożenia może nieść ze sobą taki transport.
2: Sanepid stawia też na nowoczesny sprzęt.

Jak ja lubię tę naszą tradycję. Spędzamy najfajniejszą część dnia razem. 18 na zegarach, do piątku coraz bliżej. No pięknie ta sytuacja wygląda. A do tego ja wam jeszcze fajnie pogram. Idę w Melo. Axwell i Bonne, Whatever Tension, od tego sobie rozpoczynamy. Za chwilę też zajrzymy, co tam dzieje się w Saint-Tropez. To za sprawą DJ-a Antoine. A ja jestem Pychu, siemano.

Ben w Melo. Jego nowość to All of My Love razem z Easy Bizu. 8 minut po 18 na zegarach. O czym myśli Pychu? Zaczynamy tę zabawę. Wiem, że lubicie, więc czas ją rozpocząć. Zasady banalnie proste, jak zawsze. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie do mnie na żywo na antenę pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Słuchajcie, dziś myślę o sytuacji. Często się denerwujemy, jeśli się w takiej znajdziemy i ta sytuacja potrafi zabrać sporo czasu. 321-321-777, ten numer za chwilę wam się przyda, a już teraz lecą do was Jonathan, Bledka i Gips. To ich rusz.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: Jak kochać to wiecznie, tak jak James Young, Infinity. W Meloradiu 18.18 na zegarach. I to czas na naszą ulubioną wieczorną zabawę. O czym myślisz? Choć ja za każdym razem wam trochę współczuję, bo to oznacza, że musicie wejść do mojej głowy, a tam różne rzeczy się dzieją. Współczuję, naprawdę. Chociaż są też skiety Meloradia w mojej głowie do rozdania wam za poprawną odpowiedź. A dziś, słuchajcie, myślę o sytuacji, na którą często potrafimy się zdenerwować, jeżeli się w niej znajdziemy, i ona też potrafi zabrać nam sporo czasu. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest ten numer, pod którego teraz możecie dzwonić. Robicie to zazwyczaj totalnie za free, bo to jest taki numer, wiecie, jakbyście do kumpla dzwonili, no bo jesteśmy kumplami, co nie? No to czekam, aż się lampka zapali i odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, Darek.
0: Darek, to o czym myśli Pychu?
1: Myśli Pychu o... że karta bankomatowa mu nie przeszła.
0: No to dobre, ale nie o to chodzi. Słuchajcie, no taki okres miesiąca, ja mam w sumie cały czas, że mi karta, boję się, że przejdzie, czy nie. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o coś zupełnie innego. Halo, jak masz na imię?
1: Konrad,
0: no to o czym myśli Pychu?
1: Czy to kolejka do lekarza?
0: Nie o to chodzi, ale jesteśmy już bliżej tego rejonu, o którym myślę. No to czas na kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Justyna.
0: No Justyna, ty chyba wiesz.
2: Korki.
0: Co?
2: Korki.
0: A korki, nie chodzi o korek, ale trafnie, ja się zawsze denerwuję, jak na taki trafię na drodze. No to jeszcze jedna próba. Halo, jak masz na imię?
3: Halo? Damian.
0: Damian, no to o czym myśli Pychu?
3: O czym myśli Pychu? O tym, żeby zakończyć już pracę.
0: Ale ja się nie denerwuję na moją pracę, stary, no.
3: Ja wiem, ale żeby odpocząć w końcu, wolne było.
0: Słuchaj, o tym to ja myślę w sumie cały czas, ale nie o to w tej zabawie chodzi. Nie o tym dzisiaj myślę, myślę o innej rzeczy. Słuchajcie, ta kolejka do lekarza to jest coś, czym bym się sugerował, bo troszkę musimy stać w tym, o co mi chodzi. Runda druga za chwilę. O czym myśli Pychu?

0: Sexy Magic, to Cattrall i Paco Amoroso w Meloradio, jedno z naszych nowości, jednocześnie soundtrack do GTA 6. Już 19 listopada premiera tej gry, a wcześniej dostaliśmy soundtrack i to właśnie on. 18.27 i to czas na rundę drugą. O czym myśli? Dogrywka naszej zabawy, w której wiemy już, że chodzi mi o sytuację, na którą często się denerwujemy, jeśli się w niej znajdziemy i potrafi ona zabrać czas. Nie chodzi o moje wyjście z pracy, to już ustaliliśmy. Nie chodzi o na przykład korek, ani też o kolejkę do lekarza. Choć do tego stania to bym się trochę przywiązał. No to czekam na telefony 321-321-777 i odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Justyna.
0: Justyna, oj, ty masz takie głosisko, że wiesz, ja to czuję po twojej pewności.
1: Czy to kolejka w sklepie? Do kasy?
0: No ja to mam nosa, no! Zdarza ci się stać tak często, czy jednak trafiasz w takie pory, że jednak nie?
1: Oj, zdarza się, to dosyć często.
0: Łączymy się wszyscy w bóle, ale mam nadzieję, że kurier nie będzie miał kolejki, no i dostarczy ci ekspresowo skiety Meloradia. Taka nagroda za poprawną odpowiedź trafia w twoje ręce.
1: Dziękuję.
0: Albo w sumie na twoje nogi. O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
0: Po reklamie.
7: Siema mordeczki! Wieczorem

jest dopiero klasyka muzyki elektronicznej. David Guetta i Baby When The Light, numer jeden DJ na świecie według najnowszego DJ Magazine. To właśnie David Guetta. Fajne takie kultowe numery przypominać. 16 minut do 19 nam zostało. Za chwilę zupełna nowość. Mateim i Bon wbiją na antenę Meloradia. Policjanci rozdali cytryny. Jak czytam, w Tarnowie miała miejsce bardzo nietypowa akcja mundurowych. Razem z dziećmi z jednej ze szkół łapali kierowców przekraczających przy szkole prędkość, ale zamiast mandatów wręczali im do zjedzenia kawałek cytryny. No i myślę, że powinni się i tak cieszyć ci kierowcy, bo jakby zobaczyli wysokość mandatu, jaka mogłaby ich czekać, to mina też mogłaby być trochę kwaśniejsza. To jednak łagodny jej wymiar.

0: Reasons to Eli Oaks i Lawinia w Melo Radio. No i tak oto zbliżamy się do godziny 19, ona za chwilę wybije, po niej na pewno komuś z was zrobi się dobrze, jeżeli chodzi o wasz portfel, bo go trochę dopompuje, no ale też załaduje bardzo dużo hiciorów.
1: A już o 19 zagramy
0: Dubdox, How Does It Feel? Ten numer punktualnie o 19, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.
1: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
3: Kasa leci już do ciebie.
2: Super, dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Netto przedstawia.
1: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
2: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
2: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
2: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2+1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek.
8: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2+1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
10: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
11: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.

0: klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii zagrają także sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego.

0: Meloradio Toruń na 92,8 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Idę w Melo.
1: No i mamy 19 i bardzo mocną playlistę wam przygotowałem, żeby powoli wchodzić w ten weekend, który jutro się zaczyna. Dabdax i Auda Z Feel. To na sam początek. A ja jestem Pychu. Siemano. Fajnie, że wy też jesteście.

Młody, zdolny i do tego pewnie już bogaty, bo ma dwa wielkie hity na koncie. Było Rumors, teraz czas na Heaven. Thomas Gray w Meloradiu, 19.06 na zegarach, a za chwilę wy też możecie się wzbogacić, bo będę rozdawał szybką kasę. Kto się po nią zgłosił na Meloradio?

0: był Timem Bergiem i to właśnie pod tym pseudonimem wydał ten numer. To Sick Bromance w Mela. Zawsze lubię do niego wracać. Ale też lubię robić inne rzeczy.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Takie jak na przykład rozdawanie wam pieniędzy. Czekam 5 sygnałów na to, aż Klaudia, która zgłosiła się na meloradio.pl, odbierze telefon. No i mam nadzieję, że to się wydarzy, bo ja bym chciał Klaudii dać kasy.
2: Halo?
0: A jak się dzwoni z taką sprawą, to warto telefon odebrać. Halo, siemano.
2: Halo, halo.
0: No cześć, siemanko. Słuchaj, Klaudia, 200. Gdybyś taką kasę otrzymała od meloradia, to powiedz, na co by ci ona była potrzebna?
2: No słuchaj, to jak napisałam, na naprawę auta niestety, po tylu latach jeżdżenia się zdarzyło.
0: A co się wydarzyło konkretnie?
2: Niefortunne wyjeżdżanie z miejsca parkingowego, ale...
0: A poczekaj, parkowałaś tyłem czy przodem?
2: Nie, w ogóle ja wyjeżdżałam z tego miejsca.
0: No właśnie, dlatego pytam, jak byłaś zaparkowana?
2: Tyłem.
0: No to tym bardziej mnie to zaskakuje, muszę ci powiedzieć.
2: No, mnie również.
0: Ile lat ci zajęło bez żadnej takiej, wiesz, przytarcia, niczego takiego innego?
2: 15.
0: No to dobra pasa.
2: 15 lat mam prawko i nigdy...
0: I to pierwszy raz?
2: Pierwszy raz.
0: No nie wierzę, nikomu tam nie przytarłaś żadnego, wiesz, boczku, tyłeczka i tak dalej?
2: Nigdy.
0: No to ty jesteś po prostu kobieta rakieta, jeżeli chodzi o kierownicę.
2: No chyba tak zawsze było.
0: Czyli 200 by poszły na nowy lakier, tak? Jak rozumiem?
2: No słuchaj, no to na to, żeby, wiesz, mąż nie miał tak dużo pretensji.
0: Okej, no z tym argumentem walczyć nie mogę. I w tym momencie 200 wylecą do ciebie. Taka szybka kasa od Meloradia.
2: Dzięki, bardzo wam dziękuję.
0: I pędź do bankomatu, byle bez żadnych już, wiesz, przytarć.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Coś mi mówi, że ten numer może stać się hitem. Warriner i Loryn w Meloradio, Let Me Forget You, tak nazywa się ta propozycja. A wy pamiętajcie, że czeka ona na wasze głosy, jak masa innych hot numerów na meloradio.pl. Już jutro 30 Meloradia, wasza lista hitów, no i będę miał w niej naprawdę super gościa, a nawet gościówę. Wbijajcie od 18. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Meloradio Toruń.

0: autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
0: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
4: Rano obudzi największego śpiocha.

0: 6 cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Cześć, tu Baza!
3: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
4: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
5: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: O reklamie. Tak gra Melon.

Won't Forget You i grupa Shouts w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 20. No i muszę się z wami podzielić moim story time. Zostałem sprankowany przez TikToka, no bo wyskoczył mi dzisiaj filmik, że szykuje się premiera filmu Auto 4 i jako naczelny fan oczywiście uwierzyłem to w pół sekundy. No ale jeszcze szybciej się rozczarowałem, no bo okazało się, że to AI. Czy to już podchodzi pod znęcanie się nad człowiekiem? Moim zdaniem tak, ale teraz za to zrobię wam bardzo dobrze muzycznie. Avalon i For Nothing zrobi ten numer klimat. To nowość na antenie Melo.

0: Aj niech ta doba trwa i trwa. Kizzy i Disney w Meloradio. No z nami macie jak w bajce, tak dobra playlista jest przygotowana. 20 za moment wybije. Mam nadzieję, że to już jest ta pora, kiedy wy z pracy powoli wychodzicie. Szefa nie ma, już możecie się wychillować, już nic nie robić. Tak by było najlepiej, zazdroszczę. A ja wam fajnie pogram do tego, jak będziecie sobie do domu wracać, bo mam naprawdę mocne rzeczy przygotowane. Jeden z waszych ulubionych hitów ostatnich tygodni rozpocznie.
1: A już o 20 zagramy
0: Swedish House Mafia i Happiness is so sad. Ten numer na początek 20 zagramy go punktualnie o pełnej, a może i nawet pół minutki wcześniej, kiedy inni będą gadać.

0: Tury Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie. Idę w melo.
2: No i mamy 20. Jak właśnie skończyliście pracę, to wam zazdroszczę powrotu do domu, bo my naprawdę mocno podkręcimy tempo. Neptunika i What If, jeden z moich ulubionych hitów ostatnich tygodni. To wam zagramy za moment. A zaczynają panowie z grupy Swedish House Mafia, a razem z nimi Lika Lee. To Happiness is so sad. A ja jestem Pychu, siemano, i mega się cieszę, że wy jesteście po drugiej stronie.

ale ja lubię ten numer, a szczególnie to je... Właśnie w tym kawałku Gordo i Rainier Zunewelt. To Loco Loco w Melo Radio. Trochę powiew jeszcze wakacji. Takich wakacyjnych brzmień trochę trzeba mieć, no bo no, nie ma być najlepiej w następnych dniach. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio 20.15 na zgarach, a już 10 października w Zabrzu i 17 we Wrocławiu zagra Guzior. Raper, który na koncie ma diamentowe, ma platynowe płyty. Nieraz bawiliście się na pewno do jego hitów na domówkach. Nie wierzę, że nie, a to jest jego jesienna trasa koncertowa. I wy możecie się na niej pojawić. No bo wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Meloradia i napiszecie nam z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać. Dopiszcie w wiadomości koniecznie miasto, na którym wam zależy. Czekamy na głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie. Wbijajcie na meloradio.pl. Warto, no bo za free możecie sobie zrobić naprawdę fajne weekendowe wydarzenia. A już teraz raper na G, ale nie Guzior, tylko Gips i jego stan. Melo.

0: No Lie, tak nazywa się ten numer, 20:27 na zegarach. No i mam takie nie najlepsze trochę wiadomości.
1: Polanda, no sams.
0: No właśnie, no nie będzie słońca. Za nami chyba ostatni podryk czegokolwiek przyjemnego na zewnątrz. No patrzę na prognozę pogody i marnie to wygląda w następnych dniach i tygodniach. 13, 14, 15 stopni to już w ogóle maks. No i niby jesieniarze się cieszą. Ale ja wam to przypomnę, jak zaczniecie za chwilę narzekać, że 15 warstw trzeba na siebie nakładać. I zamiast za filtr do opalania płacić za ogrzewanie.

Traffic Hit, Enrico i Pitbull w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 21. Pokłócił się z rodzicami i odjechał. Słuchajcie, nie wiem jak wy, jak ja miałem 14 lat i się z mamą pokłóciłem, no to po prostu zamykałem się w pokoju i nie chciałem w ogóle się do niej odzywać, ale to już jest chyba passé. Właśnie czytam, że w Małopolsce jeden dzieciak poszedł o krok dalej, 14-latek, po kłótni zabrał samochód swoich starych i z Małopolski ruszył nad morze. Po drodze nie zatrzymał się między innymi na kontrolę policji, no i lekki przypał sobie zrobił. I wiecie co? Ja już wiem, dlaczego powiedzenie rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady jest boomerskie. Teraz najwidoczniej nowy kierunek to Bałtyk. Choć moim zdaniem gorszy, tam zawsze zimniej, a weź w ogóle traf w pogodę i w cenę gofra. Adriatic, keep on off your hands. To no właśnie na antenie Melo.

0: Ray Dalton i All We Got. To jest ten numer, który wam zagraliśmy, ale mamy takich sztosów więcej, spokojnie. 21 już za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Kygo i Save My Love. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 21. Zagramy go punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Idę w melo.
1: Minuta przed 21. Za moment Ula Harciarek wbije do studia i pogadamy sobie o serialach, ale wcześniej o tym, co w playliście. Kajgo, na początek. A ja jestem Pychu, siemano.

0: Four to the Floor to Offenbach w Melo Radio, a teraz zmieniamy klimat i wchodzi nasz ulubiony podkład. A skoro on, to też Ula Harciarek.
1: Cześć,
0: u nas w studiu.
1: Cześć, jestem, tak.
0: Wieczór czwartkowy oznacza jedno, gadamy sobie o serialach, co warto obejrzeć.
1: I tym razem polecą nowości. W głębinach to miniserial, czyli w sam raz na weekend. To coś dla fanów Stranger Things. Są potwory, tylko wszystko dzieje się nad oceanem.
0: To skoro najlepszy drop nowych hitów macie w Melo Radio, to też najlepszy drop propozycji nowych od Uli. Dawaj kolejną nowość.
1: No właśnie, na wschód od Edenu to taka saga rodzinna o rywalizacji braci. Jest miłość, zdrada, ponoć bardzo wciągające.
0: Masz jeszcze coś?
1: No, nowy sezon hitowego serialu American Horror Story to taki halloweenowy vibe, nawiązuje do poprzednich sezonów produkcji, wracają więc aktorzy znani z poprzednich części.
0: No i coś mi się wydaje, że to jest strasznie dobra propozycja na weekend.
1: No oczywiście.

DJ's Your Second Name, nasza duma narodowa, czyli Sibul. Za nami, ale tych naszych DJ-skich skarbów mamy zdecydowanie więcej. No i będziecie mogli ich posłuchać na żywo, no bo już w ostatni dzień tego roku zapraszamy Was na najlepszego Sylwestra w całej Polsce, czyli Festivaland. Zagrają dla Was m.in. DM, Skytech, ale też masa zagranicznych DJ-ów od Lukasa i Steve'a, przez Darut i wielu innych, a zaproszenia na to wydarzenie możecie zgarnąć w specjalnym programie na antenie Meloradia. Festivaland On Air. To już jutro. Po 21:00 zapraszam bardzo gorąco. No będzie też set przygotowany przez jedną z gwiazd z tegorocznego Festivalandu. A jeżeli chodzi o to, co po Festivaland On Air, to będzie dobre melo. No i sety między innymi od tego pana. Tiesto, jego nowość. Gramy już teraz.

Take it slow, Robin Schulz i Watermat w Melo Radio, a ja jestem Pychu, siemano, idę w Melo, no i cieszę się, że robię to razem z wami. A jak tam u was, studenci? No już się trochę zdążyliście wdrożyć w ten uczelniany świat na nowo. No ja oczywiście mocno zaciskam kciuki za wasze ocenki, ale w łapki wpadł mi artykuł o tym, jakie studia rzucamy najczęściej. No i jak się okazuje, są to studia humanistyczne. A rzucamy studia, no bo albo uznajemy, że są one dla nas bez sensu i nas nie rozwijają, albo też tworzą nam problemy finansowe. No wiadomo, ale ja muszę przyznać, ja też tak uważam. Studia są fajne do momentu pierwszej sesji i pierwszej płatności.

Wasted. To Nardi, Major League DJs w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 22 się zbliża, no i dalej będzie fajnie, bo zostaniecie z Melo. Zostaniecie, co nie? No, mam nadzieję.

0: wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
3: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygrano. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Radio Toruń na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Toreczka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapchanego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha do żu-